modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: No, wakacje to czas remontów w Warszawie i tak na przykład dziś ruszy frezowanie ulicy Egejskiej biegnącej wzdłuż Sobieskiego. Z kolei w niedzielę drogowcy zaczną pracę na ulicy Bema. Tutaj będą działać od Kasprzaka w stronę Ludwiki. Tutaj prace także zajmą kilka dni. W tym momencie po stołecznych ulicach jeździ się naprawdę znakomicie, bo nawet na moście Grota ruch na razie niewielki w pogodzie. No tutaj na razie 18-19 stopni, później do 24 na razie sporo chmur.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wcześniej portal Zero.pl i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Prokuratura apeluje o kontakt osoby, które mają na ten temat informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
2: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba. Po doniesieniach szpital rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium. A blok w Warszawie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji.
4: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
2: Mówi mieszkanka pani Paulina. Decyzją nadzoru budowlanego mieszkańcy muszą opuścić budynek. Spółdzielnia musi zapewnić im lokale zastępcze. Swoją pomoc zaoferował też urząd dzielnicy. A na mundialu trwa walka o ostatnie miejsca w 1/8 finału. W ciekawym pojedynku między Portugalią a Chorwacją górą okazali się Portugalczycy. Wygrali 2-1. Pewne 3-0 zwycięstwo odniosła Hiszpania nad Austrią, a w tej chwili Szwajcaria gra z Algierią i prowadzi 1-0.
5: Jest. Ale jest piękny, taki świeżutki i taki chętny do zabawy. Pierwszy wakacyjny piątek.
6: Już myślałam, że mówisz o sobie, ale usłyszałam świeżutki i pomyślałam, nie, no to niemożliwe.
5: Aha, miła atmosfera od rana, to uwielbiam.
6: Polecam się.
5: Dajcie znać, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem, czyli

0: co ja mam w głowie po wczoraj cały czas?
1: Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co ty masz w głowie po wczoraj.
0: Glidy zarabijano! Ukradliśmy kampera!
1: No, tak wczoraj było.
0: Dodaj gazu! Ciekawe, czy wiedzą, że
1: dziewczyna
0: mamy
1: Wiktora nas złapała i wszystko się dobrze skończyło.
0: Tak jest, to my złodzieje. Dzień dobry, w piątek, 3 lipca, witamy serdecznie. No i dzisiaj też można by coś poszpącić, mącić, bo to jest pierwszy, oficjalny, wakacyjny piątek. Nawet jeżeli ktoś nie ma wolnego, nawet jeżeli ktoś musi pracować, no to dostaje w darach piątek, który przez cały rok jest świętem.
1: A poza tym mam wrażenie, że piątki w wakacje pachną trochę inaczej. W związku z tym pytamy się, jakie plany na dzisiaj?
2: Hejka, co można zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Można wstać rano, wsiąść do samochodu, włączyć eskę i pojechać do pracy na dyżur. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają dzisiaj wolne i się urlopują, i tych, którzy właśnie sobie pędzą do pracy. Buziaczki, pa pa!
1: No, co prawda w kontekście szpącenia miałam coś innego na myśli niż szaleńczy plan pojechania do pracy, ale spoko.
0: Czekaj, ale pani powiedziała dyżur. Wydaje mi się, że to jest impreza dla VIP-ów. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Allora, amici italiani, vogliamo ripassare? Piątek.

0: co zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem. Zbieramy, no, najlepiej tylko głupie pomysły. Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i co? Co z tym pierwszym piątkiem wakacji zrobić?
1: Ja nie wiem.
0: No, położyć się i leżeć?
1: Podobnież ma być chłodniej, to można cały dzień spać. Poranne prasowanie.
0: To wczoraj, kiedy ukradliśmy kampera, tak naprawdę no, trzeba poprzeczkę podnieść wyżej, dlatego tak jakoś planujemy szalony weekend. No tak.
1: No.
2: Czyli dzień jak co dzień, jednym słowem. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, co się dzieje w prasie. Tam trener Chicago Fire uspokaja zmartwioną przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych Anię Lewandowską i mówi:
3: zrobimy wszystko i postaramy się, żeby żona Roberta czuła się u nas jak w domu.
1: Yes! Teraz Ania siedzi i się zastanawia. Ten trener miał na myśli Pruszku czy Barcelonę?
2: No.

0: właśnie.
1: Chociaż niektóre dzielnice Chicago mogą tak trochę zajeżdżać pruszkowem, no.
2: No trochę łodzią, no.
0: A czy ty wiesz, Jadziu, kto to jest Lil Masti?
3: Nie.
1: No więc ta Lil Masti, powiedzmy influencerka, no Lil Masti, kiedyś się nazywała seksmasterka, i jej mąż wymieniają powody swojej wyprowadzki do Dubaju, bo opuszczają Polskę. I mówi tak Lil Masti z mężem: przeprowadzamy się do Dubaju, bo w Polsce przeszkadzają nam komary.
3: To pierwszy raz, kiedy komary zrobiły coś dobrego dla Polski.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Idź, kobieto, robić coś szalonego.
3: Dobrze, idę.
1: Za tobą będziemy tęsknić.

0: Siemanko SK. A propos głupich pomysłów na piątek, wiecie co, jechałem sobie do pracy, ale stwierdziłem, że jest fajnie, chłodno, elegancko. Zawracam, jadę na ryby.
1: To jest Radio SK.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
2: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
1: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
2: Idealnie.
1: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
2: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
1: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, primecut.pl.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, primecut.pl.

0: O poranku, ale to nie będą duże opady, później za to ma się już rozpogodzić, pojawi się też słońce, no i pojawią się wyższe temperatury, bo w tym momencie nie przekraczamy raczej 20 na termometrach w stolicy, później za to tak do 24 stopni, ale później też ma pojawić się silniejszy wiatr. Jeszcze sprawdzamy co jutro, jutro raczej już bez opadów, no i z temperaturą także tak na poziomie 24-25 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: Zdrowy mężczyzna, który spędził ponad tydzień pod gruzami. A studenci z Włoch skonstruowali największy na świecie samolot z papieru. Wykonany został w całości ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Ma 7 metrów długości, rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów i trafił już do księgi rekordów Guinnessa.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
2: SK Sport News.
0: W pojedynku Cristiano Ronaldo, Luka Modric, górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze.

0: Radiu RMF.
1: Pierwszy wakacyjny piątek, coś by człowiek poszpącił, pomącił, porobił, dlatego zbieramy głupie pomysły, co zrobić z takim pięknym piąteczkiem.
2: Halo!
1: Dzień dobry!
3: SK, wy nie wiecie, co się robi z pierwszym piątkiem miesiąca? Trzeba iść do kościoła się wyspowiadać. A wy macie, z czego wczoraj ukradliście kampera?
2: Wiktor na kolana i do Częstochowy, no.
1: Żadnych grzechów nie pamiętam. Puk, puk, puk, do widzenia.

0: I przypominamy, że zbieramy pomysły na ten pierwszy wakacyjny piątek. Im głupsze pomysły, tym lepsze. Co zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Jakby co, to ikonka na Messengerze się poleca do wciśnięcia.
1: Ale a propos dziwnych pomysłów, widziałam wczoraj filmik, jak w Chinach drony rozpylają wodę, żeby zrobić chłodniej w mieście.
0: No i dobrze, niech się przydadzą na coś dobrego, a nie tylko do atakowania
1: innych
0: miast.
1: Ale podobne rzeczy próbują zrobić u nas w Europie, mianowicie europejskie miasta, jak się okazuje, mają zdecydowanie za mało drzew i nie zapewniają ochrony przed upałami.
0: No co ty powiesz?
1: A przecież wiadomo, że cień drzewa obniża temperaturę, otoczenia, nawet, słuchaj, o kilkanaście stopni Celsjusza w porównaniu do miejsc nasłonecznionych.
0: No i niby prosta sprawa, niby wszyscy to rozumiemy.
1: Tak.
0: No, a tymczasem statystyczny burmistrz miasteczka powyżej 10 tysięcy mieszkańców w Polsce. Mam świetny pomysł. Wybetonujmy cały rynek.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: I Wiktor.
4: Czwartylipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich.
5: Ale 4 lipca to też
4: dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką.
5: Chcesz świętować?
4: Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.

0: Lepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, wysiadło, ulica Geodetów 28A.
1: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w Fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do szkoły branżowej Cosinus Young 15+.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Warszawa, Grochowska 284.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: I po reklamie.

0: Jest gotowa.
1: No zawsze. Happy birthday to you. Marcin, Marcin.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Marcin, jak w Chorwacji mówią dzień dobry?
3: Do 10 jest dobre jutro, a dober dan jest przez cały dzień.
0: No to w takim razie dobre jutro.
1: Chociaż tak
3: to
1: naprawdę...
3: Chwala wam.
1: Tak naprawdę to ty dzisiaj obchodzisz urodziny, więc wszystkiego najlepszego.
3: No to dziękuję, to po chorwacku chwala.
1: Marcinku, bo ty teraz jesteś na wakacjach w Chorwacji i powiedz mi, jak otwierasz oczy, to co widzisz wokół siebie?
3: Co widzę wokół siebie? Góry i wodę.
0: Ależ piękne okoliczności przyrody.
1: Ja jako dziecko zawsze marzyłam o tym, żeby morze było tuż przy górach. Albo góry tuż przy morzu.
0: Słuchaj,
3: a tu jest takie powiązanie.
0: Wyjedziecie do Chorwacji czy na Chorwację? Bo to też...
3: Jesteśmy.
0: Tak, ale jak mówicie o swoim wyjeździe, to mówicie do Chorwacji czy na Chorwację? Jak się zastanawiacie, gdzie pojedziecie?
3: Dobra.
1: Ale dobra. Żeby było sprawiedliwe, powiedzą do Chorwacji na wakacje.
0: Okej.
1: To ile jeszcze ci zostało tego urlopu?
3: No, do przyszłej soboty.
1: O, to pięknie. A coś smacznego jadłeś tam?

0: okej, okay, no, okej, okay, okej. Okay.
1: To ile jeszcze ci zostało tego urlopu?
2: No, do przyszłej soboty.
1: O, to pięknie. A coś smacznego jadłeś tam?

0: Czy coś Polska powinna usłyszeć od ciebie w tym momencie? Jakieś newsy prosto z Chorwacji i przesłanie do narodu?
1: Polska chyba kibicowała wczoraj.
0: Właśnie, bo Chorwacja grała. Jak nastroje w kraju po wczorajszym meczu?
1: No tu jeszcze życie się nie obudziło.
2: Radio SK.
3: Do wszystkiego najlepszego i jeszcze raz trzymaj się. Pięknych wakacji i cudownych urodzin, Marcin.

0: Mam dla ciebie Miley Cyrus i Flowers na 5 minut przed 7.
1: To ja się odwdzięczę pytaniem, którego myślałam, że nigdy nie zadam. No. Powiedz mi, jaki jest wynik meczu Szwajcaria-Algieria?
2: Szwajcaria!
1: Więc Szwecja, nie spodziewałeś się tego pytania.
2: Szwecja zwana Szwajcarią prowadzi właśnie 2-0. Cieszę się, że mogłem pomóc. To 90. minuta spotkania. Jankes, Kama, Kama i Wiktor. I nie Albania, tylko Algieria.
3: Reklama.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
4: Wspominałem o tych opadach deszczu delikatnych, które mogą pojawić się o poranku i pojawiły się na przykład na Pradze w tym momencie delikatnie, właśnie mrzawka się pojawiła, ale spokojnie te opady mają ustać mniej więcej około godziny 8, no i wtedy też z każdą godziną większe szanse na to, by pojawiło się słońce nad Warszawą. Na razie temperatura niewysoka jak na lato, bo mamy 18 stopni, ale po południu do 24. No i jeszcze sprawdzamy sytuację na stołecznych ulicach Korek, na moście Grota w tym momencie i w rejonie węzła Opacz.
3: Sponsorem audycji był właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest 7, czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży. Tak informację przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ze szczegółami reporterski Michał Skolimowski. Michale, czy decyzja Budapesztu coś zmienia?
5: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka.
4: Mamy kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
6: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów.
4: Nawet o prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
7: To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
4: A prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. A w Warszawie stanie pomnik Misia Wojtka. Radni ze Śródmieścia poparli pomysł upamiętnienia legendarnego niedźwiedzia, który towarzyszył polskim żołnierzom podczas II wojny światowej, mówi Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski.
8: Według relacji zachowanych w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
4: A pomniki Misia Wojtka stoją już między innymi w Krakowie i Szczecinie.
9: To przypominamy: Dąb Bartek, Niedźwiedź Wojtek.
10: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Kama cały czas kicha. Kicha na...
11: Na piątek, no pierwszy właśnie. Wakacyjny piątek. Dajcie znać, co można z takim dniem zrobić.
12: Siemanko SK, skoro jest to pierwszy wakacyjny piątek, więc wypadałoby swój pierwszy raz piątek przeżyć tak, aby zapamiętać do końca życia. Pozdrawiam.
9: No ale to jak? To jak? Zbieramy najlepiej głupie pomysły. O i proszę, pierwsza kandydatka, ona ma fajny pomysł na piątek. Kolońska i Szlugi.

0: 9 minut po godzinie 7, piątek, chociaż mam wrażenie, że ten piątek, czyli pierwszy piątek wakacji, powinien zmienić nazwę na szponter.
1: Tak jest. To jest bardzo dobry piątek dla polskiej piłki nożnej.
0: Dobrze, chcesz znowu mnie przekonać, że piłka nożna jest fajna? Spróbuj.
1: To jest piłka nożna w kobiecym wydaniu. Już cię przekonałem?
0: No już troszkę lepiej.
1: Właśnie. Słuchajcie, mamy pierwszą Polkę w Realu Madryt.
0: Nawet ja znam ten klub.
1: Bramkarka Śląska Wrocław, czyli Hanna Wieczerzak. Muszę sprawdzić zaraz, jak wygląda w internecie, ale nie ma tak. Zmienia Legię Warszawa na drużynę królewskich. Oficjalnie mamy zawodniczkę w Realu Madryt, utalentowana, podpisała umowę aż do 29 roku.
0: Ty czekaj, czekaj, Real Madryt, to ona może tam spotkać na treningu tego, no jak on się tam nazywa, tego, no...
2: Mekambe.
3: Mambepe.
2: On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili wszechświatu.

0: 16 minut po siódmej, playlista i ramówka dopasowana do sytuacji w studiu, bo z nami chudy, czyli piesek. A teraz Eska, nakarmi ci pieska.
1: Sponsorem konkursu jest producent karm dla psów i kotów Rafi, Dolina Noteczna.
2: Eska, nakarmi ci pieska.
3: Faktycznie, chudy jest z nami w studiu i przynosi nam mnóstwo radości, ale chyba u Ani też mnóstwo radości przynosi kajtek, co?
4: Tak, oczywiście, bardzo.
3: A jaki kajtek jest?
4: No, ogólnie jest taki radosny, figlarny, zawsze mnie czymś zaskakuje, kochany, troskliwy, taki dużo, daje dużo ciepła, bardzo zabawny.
0: Przeczytałem.
4: Ogólnie można by wymieniać bardzo dużo właśnie tych cech.
0: Dostaliśmy informację, że z niego też jest niezły kibic. Podobno zakłada szalik i kibicuje naszej drużynie.
4: Oczywiście, też, jak najbardziej.
0: A kiedy Polaków nie ma na Mistrzostwach Świata, to jakiej drużynie kibicuje?
4: Nie wiem, chyba by trzeba jego zapytać o to.
3: No pytaj się, Wiktor, pytaj, jak taki mądry jesteś.
0: Jest tam kajtek gdzieś w okolicy?
5: Kajtuś, chodź tutaj!
0: Będziemy kibicować. Przed chwilą przypominam, ważna informacja dla Kajtka. Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Jakby co?
3: Nie Szwecja z Albanią.
0: Nie.
3: Okej, tak wolam się tylko sprawdzić. Aniu, kochana, no to my byśmy chcieli zrobić w takim razie Kajtkowi wielką przyjemność. Mamy tysiak na zakupy na dolina-noteci.pl.
4: Wow, super, bardzo dziękuję.
3: Życzymy wam smacznego i tego, żebyście dalej chodzili po świecie i rozdawali radość.
4: Bardzo dziękujemy.
2: Eska nakarmi ci pieska.
1: Sponsorem konkursu Eska nakarmi ci pieska był producent karm dla psów

0: Wiktor, z racji piąteczku i obecnej pogody za oknem, pobawmy się. Siódme wygrywa, edycja druga pod tytułem Jedno wygrywa. Jaka jest pogoda aktualnie za oknem?
1: No, jaka?
2: Ładna.
1: Tak?
0: Odpowiedź to szczupakowa! Tak. Na ryby zwalniam cię z obowiązków pracy w dniu dzisiejszym.
1: Dostałeś L4.
2: Jedziemy
1: i
2: razem.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: A wiesz, co jedzą karasie?

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SKPL.
0: Gorąca 20.

0: 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę.

0: Kratki, podłogi, drzwi, kuchnie, mysiadło, ulica Geodetów 28A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, primecut.pl.
7: Kierowcy, długi korek ustawił się na S8 na wysokości Janek i Raszyna. To jeśli idziecie w stronę Warszawy, w stronę węzła Opacze, to trzeba chwilkę postać w korku. To wszystko przez wypadek, do którego doszło właśnie w rejonie węzła Opacz i zjazdu z S8 na S2. Tutaj stoimy w korku, podobnie sytuacja wygląda na moście Grota, ale nieźle cały czas jest na Wisłostradzie. W pogodzie na razie sporo chmur, przelotne opady deszczu i temperatura na poziomie 19 stopni. Później ma pojawić się słońce i zrobi się cieplej.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Dokładnie 7.30 na zegarach, to jest TSK News, Marcin Brodski, zapraszam. Tragiczne dane z nadwody przekazała policja. Tylko w czwartek utonęły 4 osoby. Do jednego z takich zdarzeń doszło wczoraj nad Jeziorem Nickim koło Pisza. W sumie od początku czerwca utonęło 70 osób. Kierowcy pojadą w samochodach zbudowanych z klocków Lego. To przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 na torze Silverstone o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Samochody, które wezmą udział w paradzie, składają się z ponad 28 tysięcy klocków i mogą osiągnąć prędkość do 25 km. Na godzinę.
8: Tylko proszę uważać, żeby na taki samochód nie nadepnąć.
6: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
5: SK Sport News.
7: Hiszpania, Portugalia to będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, a Chorwacja przegrała z Portugalią 1-2. No i przed chwilą też Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają dziś w nocy. A przed Hubertem Hurkaczem kolejny trudny mecz na tegorocznym Wimbledonie. Polski tenisista zagra dziś w trzeciej rundzie turnieju z Tomim Polem. Obaj do tej pory nie stracili jeszcze seta w Londynie. Hurkacz nie ma najlepszego bilansu z Amerykaninem. Wygrał z nim tylko raz i poniósł 3 porażki. Jeszcze nigdy nie grali jednak na trawie, a do ich meczu dojdzie około 16.30.
6: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
9: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
10: Wstawać ludzie, piątek świętować, trzeci dzień lipca.
11: I z jakiegoś powodu dzisiaj Wiktor od samego rana pyta się o głupie pomysły.
12: Dzień dobry, cześć Radio SK. A według mnie taki pierwszy wakacyjny piątek można spędzić na rowerze. Zacząć jazdę rowerem o wschodzie

0: słońca i zakończyć jazdę rowerem o zachodzie słońca.
1: Czy jazda na rowerze to jest głupi pomysł na piątek? No, dla kogoś, kto kocha kanapy i chipsy jak ja, tak! Co zrobić z pierwszym piątkiem wakacji? Czekamy na niepoważne propozycje. Jakby co, na Messengerze jest ikonka mikrofonu. No, wystarczy nacisnąć, przytrzymać, pogadać, nagrać się i wysłać.

0: coraz bliżej do ósmej. Kama odmówiła wejścia na antenę, gdyż musi smyrać psa.
1: Żeby była jasność, mówię teraz do państwa, ale jednocześnie moje ręce smyrają. Smyrają pieska!
0: Eska przez cały tydzień karmi pieska, ale również uwiarygadnia się, posiadając pieska w studiu. Chudy, chodź tu!
1: Och, chodź, i zabrał mi łobuz jeden.
0: Kama będzie teraz o ważnych sprawach mówić, więc chodź tu do mnie.
1: Tak, i uwaga, teraz powiem jedno słowo, które jest bardzo ważne w tym wszystkim. Dawaj. Do laski marszałkowskiej trafił projekt nowej ustawy. To słowo laska naprawdę jest ważne, bo 500 000 złotych będzie groziło przedsiębiorcy, który nie zachowa wprowadzonej przez siebie firmie parytetów.
0: Okay.
1: Czyli musi pracować tyle samo kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku.
0: No to proszę bardzo, Kama.
1: No.
0: Zapraszam.
1: Tak.
0: Do budowlanki.
1: Tak.
0: Do hut.
1: Tak.
0: Do studzienek kanalizacyjnych.
1: Tak.
0: No, jak równość, to równość.
1: Ale ciebie jako przedszkolanka, bym widziała.
0: Inni rodzice by się nie zgodzili.
2: Reklama.
3: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy dorośli też zbierają naklejki? Jasne, ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
9: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety

0: długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 4 i 5 lipca na warszawskich Polach Mokotowskich. Wstęp wolny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

0: spokojnie, ciemno o tej godzinie to będzie za jakieś pół roku.
1: Ale za chwilę, jak Nocel wykręci do kogoś numer telefonu, to się ciemno zrobi przed oczami tej osobie.
0: Zapraszamy, zróbcie głośniej, Nocel wkręca.
1: No w poszukiwaniu głupich pomysłów na piątek chyba nie ma lepszego niż właśnie telefon od Nocela.
2: Nocel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Dzień dobry, Mańku, Marzena po tej stronie. Ja z panem Dawidem rozmawiam, tak, od tej przyczepy rolniczej.
4: Tak, przy telefonie.
3: Proszę pana, od męża mam informację o tym zamówieniu, z tym, że muszę pana poinformować, że przyczepa będzie na czas, ale tutaj jeśli chodzi o transport, no to tylko do 15, no max 20 km na godzinę, proszę pana, można jechać.
4: Jeszcze raz, jak 15 na km na godzinę, dlaczego?
3: Zachodzi problem, jeśli chodzi o wiatr oraz o stal. Stal jest poddana, proszę pana, pod większe rdzewienie w przypadku wyższych temperatur. Tak nam powiedzieli producenci z Chin i dlatego teraz reklamujemy to na rynek europejski.
4: I ja mam co? Dostanę tą przyczepę i co się będzie z nią działo, to co wtedy?
3: Jak no jeżeli pan będzie rozwijał prędkości większe niż 15 km, no 20 km, to ona może, proszę pana, po 2-3 dniach już jakby bulwy mieć do rdzewienia.
4: No i co, ja mam całe życie jeździć 20 km na godzinę?
3: No aż do momentu, proszę pana, gdy ten problem z Chinami nie rozwiążemy, bo to jest problem ze stali chińskiej.
4: No ja sobie nie wyobrażam, żeby jeździć przez całe życie 15 km na godzinę.
3: A ile pan teraz jeździ? Przepraszam, że tak zapytam.
4: No 45.
3: No proszę pana, do 20 pan może rozwinąć prędkość. Później pan musi tę przyczepę plandeką okryć, żeby, proszę pana, wiatr nie wchodził w reakcję z tą stalą, z którą jest zbudowana przyczepa.
4: No kłopot jest w tym, żeby ja nie wyobrażam sobie jechać 15 km na godzinę taką przyczepą.
3: No może pan szybciej, jak pan zafoliuje, proszę pana, tę przyczepę, albo zaplandekuje.
4: Ale jeżeli ta folia i tak się zedrze, bo wiadomo, odmycia i takich pierdół, ta folia odejdzie.
3: No to musi pan zakleić. Albo prędkość, albo zafoliować, proszę pana, przyczepę.
4: No a ta folia to jest jakaś wytrzymała, czy jak to wygląda?
3: Taka zwykła, opakunkowa.
4: Jakoś nie wyobrażam sobie tego, że po pół roku będę miał przyczepę podzywiałą.
3: Proszę pana, to może coś zaradzi Agata?
5: Kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Super, nie spodziewałem się.
2: Nocel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Ja od dzisiaj się będę przedstawiać. Kamila, a to Wiktor.
1: Przyszedł sprawca zamieszania.
6: Ty, co mnie przedrześniasz?

0: Hej, 5 minut zostało do 8. Sylwia Grzeszczak żegna nam dobre granie przed pełną.
1: No i takie trochę och i ach będzie miał Marcin Procki w newsach, bo będzie mówił o szpiegach.
0: Za chwilę newsy, pomyślał Sztyrlic.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Praca

0: obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
17: Nieco rozładował się korek, który o poranku pojawił się na S8 na wysokości Janek. To wszystko po wypadku na zjeździe z S8 na S2. Tutaj dalej trzeba nieco zwolnić, ale już nie stoicie tak długo. Zwolnić mocniej za to trzeba w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tu korek aktualnie od Wolskiej w stronę Jerozolimskich. Na termometrach niezmiennie 18 stopni. Opady deszczu o poranku delikatne się pojawiły, ale jeśli chodzi o opady, to już więcej ich dzisiaj nie będzie. Ma pojawić się za to słońce. No i po południu razem ze słońcem 24 stopnie.
16: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: Jest ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Alarm w porcie w Gdańsku. W nocy strażacy dostali zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w ładowni statku. Ogień najprawdopodobniej zajął znajdujący się wewnątrz złom. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
18: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz.
17: Mówi nam Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów strażaków, w tym dwie łodzie gaśnicze. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu. Na Telegramie werbowali do działań dywersyjnych na terenie Polski. Sprawcy otrzymali zapłatę w kryptowalutach, a zajmowali się też fotografowaniem infrastruktury krytycznej. Najpierw susza, po niej gwałtowne nawałnice, a teraz szacowanie strat. Wiele upraw zostało zupełnie zniszczonych po przejściu burz i opadów gradu w ostatnich dniach. Powalone zostały uprawy głównie na Lubelszczyźnie. W gminie Końskowola wiele nie nadaje się do zbioru.
19: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w płonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
17: Opowiada Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat.
20: Young Yonkers.

0: Inny piątek to jest doskonała okazja, żeby zrobić coś głupiego.
1: No i pytamy się, jakie najgłupsze rzeczy w pierwszy wakacyjny piątek można byłoby zrobić.
2: Najgłupszym pomysłem w wakacyjny piątek to jest pójść do pracy.
0: No i namówił.
1: No Selku, a ty masz jakiś fantastyczny pomysł?
0: Tylko musi być głupi.
3: To tylko to nie mam.
1: Fajnie, że wpadłeś do nas.
3: No, to jest ten pomysł właśnie.
1: O, tak coś czułam.
0: Łapcie za Messengera, tam jest ikonka mikrofonu i nagrajcie swoje głupie pomysły na piątek.
1: I to nie jest głupi pomysł.

0: Houdini, Houdini siedzi pod stołem.
1: Houdini.
0: To nasz piesek. Przypominamy, że Eska lubi pieski, a zbieramy też głupie pomysły na piątek, więc jak jakiś macie, to nagrajcie go w Messengerze.
2: Oczywiście, że tak. Nasz Eskowy Messenger stoi otworem.
0: Jadłaś już śniadanie?
2: Jeszcze nie.
0: To może pizza?
2: Wiesz co? Nie lubię. Ja wiem, że to jest bardzo niepopularne, ale już ci powiem, ja jestem lokalną patriotką i ja wolę zapiekanki.
0: A, no to taka polska pizza też, no,
2: no troszkę tak. No.
0: Ale słuchajcie, nie trzeba jechać do Włoch, żeby spróbować prawdziwej, oryginalnej, najlepszej, wymuskanej włoskiej pizzy.
2: Naprawdę?
0: Tak jest, okazuje się, że w oficjalnym rankingu 50 Top Pizza Europe. 50 Top Pizza Europe.
2: Oh my gosh.
0: Mamy polskie lokale. I to aż dwa, także każdy na pewno tak sobie jakoś na mapie je umiejscowi, żeby nie mieć daleko do nich.
2: To ja teraz bardzo proszę panów Włochów, niech

0: poszukiwaniu głupich pomysłów stwierdziliśmy, że 7 po 8 to chyba dostatecznie głupi pomysł.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: 664-400-2302. Można dzwonić, nasze SK-owe gadżety na was czekają. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę, ale trzeba do tego 7 dojechać. 1 sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i telefon przy uchu, bo inaczej rozłącza.
0: Dawaj go tam, bo ją. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Paulina.
0: Paulina, lecimy z...
4: Pierwsze.
0: Uwaga.
2: Słuchaj, słyszysz ten dźwięk? No i pytanie, to jest płacz dziecka, wbrew pozorom. I co robisz?
3: Jeszcze raz pytanie, bo zagłusza mnie płacz dziecka.
0: No właśnie, co z nim robisz, z tym płaczem?
3: Daję dziecku smoczek i przytulam.
2: Wiktor by odpowiedział, że wychodzi z pokoju.
0: I pamiętajcie... Przemoc nie jest rozwiązaniem.
1: Drugie.
0: Ja tylko przypominam.
2: Wymień 3 alternatywne zastosowanie deski do prasowania.
3: Na ubrania. Można składać tam ubrania. Można trzymać na nim żelazko wyłączone.
2: Okej.
3: Okay. I książki.
2: Okej.
0: Okay. Wymęczone, ale niech będzie.
2: Obrona przed włamywaczem, serving, stoliczek kawowy. Tu można dużo, dużo.
1: Trzecie.
0: Uwaga. Ile trwała wojna stuletnia? Możesz pomylić się o 10 lat.
3: 100 lat.
2: No i tu jest ciekawostka, bo 116. Ale pięknie ci szło. Życzę.

0: życzyć pięknych wakacji. Pamiętaj, to jest pierwszy piątek wakacji. Trzeba zrobić tak, żeby się liczył.
1: Tak jest. Kto następny w kolejce? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę? Bum.
0: Halo.
1: Bum.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czwarte.
0: Przenieśmy się teraz do francuskiej restauracji.
1: Jeśli zamawiasz escargot,
0: to kelner przyniesie ci
1: królika,
0: ślimaka,
1: czy może bagietkę. Escargot.
2: O Boże.
1: O Boże.
0: Wybierz tę najdziwniejszą odpowiedź. Czego byś do ust nie wzięła?
2: Ślimaka.
0: O, dobra odpowiedź, szok. Skąd wiedziałaś?
1: Kama, ja cię bardzo proszę, ty nie podpowiadaj, no.
0: Możesz prosić, mogę nie słuchać.
1: Ilu obrońców gra na boisku, jeśli zastosowano taktykę 4-3-2-1?
2: No, tylu, co musi być w tej taktyce.
0: Ej, to była dobra odpowiedź.
1: Nie, tym razem nie dam się namówić na zaznaczenie dobrej odpowiedzi.
0: No. Pamiętaj, w razie czego to jemu wyślij rózgę na święta, dobra?
1: Tak.
0: Ja bym cię uznała.
1: Uwaga, poprawna odpowiedź to 4. Nie usłyszeliśmy, musimy się pożegnać.
0: Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. No i sprawdzamy dalej, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dwa ostatnie pytania przed tobą.
1: Szóste.
0: Czy można kupić i zjeść turystyczną, nie będąc na wakacjach?
1: Chodzi o konserwę.
3: No jasne.
1: Oczywiście. Słuchajcie, nikt tego nie sprawdza. Naprawdę, ta pani na kasie skasuje, wyda bez żadnego pytania. Siódme. Za ile tygodni będzie koniec wakacji?
3: O, chwila.
1: Dodaję 8. Podzielić przez 12.
0: Odjąć 14
1: poniedziałków.
3: 8 tygodni.
1: No, brawo!
0: To była najdłuższa sekunda w moim życiu. Ale faktycznie uznajemy, skowe gadżety lecą do ciebie i powiedz, jakie plany na ten pierwszy piątek wakacji.
1: To muszą być głupie.
3: Pierwszy piątek wakacji, przygotowania przed urlopem, że tak powiem.
1: Wygrywa w Radiu SK. No, rzeczywiście głupie, bo do urlopu nie należy się przygotowywać, tylko jechać na spontanie.

0: Na pewno śpiewali o czymś miłym. Na pewno. 24 minuty po godzinie 8. Głupie pomysły na ten piątek zbieramy. I słuchajcie, niektóre naprawdę brzmią dosyć...
1: Tak, jakby się sam wymyślił.
0: Oryginalnie.
2: Mhm. No to ja proponuję przynieść z parku albo z ogródka ślimaka, poznać jego zwyczaje kulinarne, karmić i nie śpieszyć się z niczym, tak jak on. Polecam.
1: A na koniec później jest escargot.
0: A, po francusku. A propos, da się ze ślimakiem pójść w ślimaka?
3: Jankes.
4: Kama.
3: Kama.
4: I Wiktor.
3: Eska.
4: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Marian, patrz.

0: Sam Mazowieckiego, Adam Struzik.
1: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Technikum Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Warszawa, Łódzka 13.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Card and Cigar Room, primecard.pl.
9: Kierowcy w tym momencie lepiej omijać okolice trasy Łazienkowskiej. Tutaj jeśli jedziecie od metra Politechnika w stronę Mostu Łazienkowskiego, spory korek w stronę Pragi, w drugą stronę Most Łazienkowski, także przytkany i zjazdy w stronę Wisłostrady. Na termometrach w tym momencie okolice 19 stopni, ta temperatura ma jeszcze urosnąć dzisiaj tak do 24, jeszcze przez najbliższych kilka minut możliwe, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, później ma pojawić się słońce i być już z nami do końca dnia.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam dziś spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z jego ukraińskim odpowiednikiem. Do rozmowy dojdzie w Warszawie, a wśród tematów relacje między Polską a Ukrainą oraz sytuacja na froncie. Teraz nowy polityczny sondaż. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 32%. Za nią PiS z 25%. Trzecie miejsce dla Konfederacji, na którą stawia ponad 12%, a w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. A dziś ważny dzień dla ósmoklasistów. Właśnie w tej chwili udostępnione zostały wyniki ich egzaminu. Można je sprawdzić online lub osobiście w szkole.
10: Jankes.
11: I Wiktor.
10: I Wiktor.
11: Sprawił Elska.
12: Przed chwilą Kamy nie było, bo była pod stołem. Co robiłaś?
13: Jak to co? Miziałam się z pieskiem.
12: No właśnie, to jest głupi, ale do zrealizowania u nas w studiu. Pomysł na piątek. Wy macie jeszcze jakieś inne?
14: Cześć Wiktor, jak chcesz zrobić coś głupiego, idź do sklepu, kup taki słodki pierścionek i daj go Oli.
15: Pan się pomylił, chciał powiedzieć drogi, nie słodki.
12: Są jakieś granice głupich pomysłów.

0: coś, co można zrobić w ten piątek, bo to jest pierwszy oficjalny piątek wakacji.
1: Jak słoneczko w piątek świeci, pozbądź się z domu dzieci.
2: Każdy rodzic w tym momencie myśli, to jest pomysł.
0: Słuchajcie, no z tymi dziećmi to tak nie za bardzo, bo one też są w Messengerze.
3: Cześć, Radio SK, my jedziemy do babci odpocząć na kanapie, bo w domu mamy innego króla.
2: Wiktor, przepraszam, to twoje dziecko dzwoniło?
0: Tatuś musi czasami poleżeć, żeby potem oczywiście wziąć się do pracy i zrobić te wszystkie rzeczy,
2: no,
0: o których przypominacie co pół roku.
2: No,
0: no właśnie, no. Halo, dzień dobry, kto jeszcze z głupim pomysłem na piątek?
4: Cześć, Radio SK. Jak dla mnie najgłupszym pomysłem w pierwszy piątek wakacji jest zostać dobrowolna na godzinę w pracy.
2: Aj, nie. Nie róbmy takich rzeczy. Nie, szanujmy się, proszę.
0: Dobrze, to umówmy się. Ty wyjdziesz o 9:00.
2: Dobra.
0: A ja zostanę jeszcze godzinę, będę robił nadgodziny.
2: Matko Boska, pierwszy mądry pomysł w twoim życiu.
0: Wcale nie żartuję, tak będzie.
5: Autopromocja.
6: 4 lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 4 lipca od 13 do 22 w Siennicy, w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Miejskiej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
18: I po reklamie.

0: 22 minuty, będzie 9. Szybkie pytanie. Justin Bieber, tak czy nie?
1: To zależy, no. Do obiadu całkiem spoko, ale tak poza tym...
0: A do kolacji ze śniadaniem?
1: Nie.
0: Okej, dobra, zapisałem, będę pamiętał.
1: Dobra.
0: Słuchajcie, głupie pomysły na piątek, może właśnie spotkanie z Justinem Bieberem, ale jednak dopisujemy...

0: Za każdym razem sobie myślę, nie, no ona już nic fajnego nie nagra. I pojawia się kolejne dobro odbletki. Tym razem tańcz, tańcz, tańcz.
1: No, będą powody do świętowania, bo co prawda wyścig największego Jezusa w Europie niestety już przegrywamy.
0: Co, braliśmy udział w takim wyścigu?
1: Ale owszem, ale na szczęście Maryja dalej jest w grze. We wsi Konotopie, w województwie...
0: Musisz mówić wolniej, bo
1: dobrze. Uwaga, patrz mi na usta. We wsi Konotopie, w województwie kujawsko-pomorskim, powstaje 55-metrowy pomnik Maryi Panny.
0: A.
1: Dlatego wygrywamy.
0: Czyli dobrze mówili.
1: Jak?
0: No, że hosanna na wysokości.
2: Jankes.

0: Za chwilę dziewiąta.
1: Wiesz, co to oznacza?
0: Wiem, realizuję głupi pomysł nadgodzin. Odpowiedzieli mi słuchacze, więc zostanę z wami rzeczywiście jeszcze przez godzinkę.
1: Natomiast wybaczcie, ale ja biegnę na pociąg. Jadę dzisiaj do Dębicy na SK Music Tour, gdzie m.in. Dawid Kwiatkowski pojawi się na scenie, a ja będę miała wielką przyjemność razem z wami się tam bawić i m.in. mówić: Dawid Kwiatkowski na scenę!
0: O, jeżeli ktoś złapie kamę, to zróbcie zdjęcie, oznaczcie nas. Będziemy się wspierać w socialach oczywiście.
1: No właśnie, będą eskowe gadżety, będziemy przybijać piątki, będzie dobrze.
0: I pamiętajcie, że najgłupszym pomysłem na piątek to jest się dzisiaj ani razu nie uśmiechnąć.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.

0: spróbuj, może tobie się uda.
1: Frażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
4: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
15: Ja dziś niezmiennie ostrzegam przed sytuacją na trasie Łazienkowskiej. Tutaj jeśli jedziecie w stronę Pragi właśnie trasą Aleją Armii Ludowej, trzeba uważać na spory korek. Prawdopodobnie doszło do stłuczki, stąd te problemy. Korkuje się także Czerniakowska, to nie koniec problemów, bo jeszcze S2 na wysokości lotniska. Tu jeśli jedziecie w stronę Ursynowa, w stronę tunelu, trzeba niestety zwolnić, korek ma ponad 2 km. W tym momencie na termometrach powoli zbliżamy się do 20 stopni, a dzisiaj tak do 24 i po południu ma pojawić się słońce.
16: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze. Sponsorem programu był Decathlon.
15: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy dojdzie w obliczu kryzysu relacji na linii Warszawa-Kijów, a to

0: był Decathlon.
1: Minęła dziewiąta, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy dojdzie w obliczu kryzysu relacji na linii Warszawa-Kijów, a to

0: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować.
1: Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW. To po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. W zdarzeniu z taksówką zginęła pasażerka auta, a 7 osób trafiło do szpitala. W nim jest też sprawca, któremu grozi do 20 lat więzienia. Ponad 640 tysięcy osób może stracić pracę przez AI. To wynik badania Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zagrożonych jest 13 zawodów, na przykład operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, analitycy czy księgowi.
2: O dokumenty i to jest taka bardziej praca prawnicza.
3: Boi się pani, że AI kiedyś panią zastąpi?
2: Wydaje mi się, że tak.
4: Myślę, że jeszcze nie teraz, to może potrwać latami.
1: A bezpiecznie mogą czuć się za to rzemieślnicy, na przykład krawcy, szewcy czy jubilerzy oraz zawody medyczne.
5: I radiowcy, prawda?
1: Prawda, prawda.
5: Prawda? Jankes, Kama i Wiktor. Prawda jest taka, że musimy coś zrobić z tym piątkiem oficjalnie, tylko coś głupiego, bo to jest pierwszy piątek w wakacje. Cały czas zbieram pomysły na to, jak go wykorzystać.
6: Moim głupim pomysłem na piątek była wyprawa na Śnieżkę. Chociaż jestem osobą, która nienawidzi gór.
5: Tylko w japonkach, obowiązkowo, bo inaczej to nie ma sensu. W telefonie jest Messenger. W Messengerze jest ikonka mikrofonu. No a dalej to już wiecie.

18 minut po 9, pierwszy wakacyjny piątek. No oczywiście, że należy go jakoś wykorzystać, a najlepiej na coś głupiego. Dlatego zbieram wszystkie wasze najgłupsze pomysły na wykorzystanie tego piątku, piąteczku.

Minut po dziewiątej, pierwszy wakacyjny piątek. No oczywiście, że należy go jakoś wykorzystać, a najlepiej na coś głupiego. Dlatego zbieram wszystkie wasze najgłupsze pomysły na wykorzystanie tego piątku, piąteczku.

0: Więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: Nowy wystrój, niska cena. Spree Commerce Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dom Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na BreeCommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
5: I po reklamie.

0: To jest jakiś plan, jakiś pomysł, żeby człowiek troszkę poobejmował z Liwką. Tylko na PZ-a jakiś, wtedy byśmy musieli wymyślić pomysł. Aż byśmy chłopaka wysłali do sklepu po coś. 37 minut po 9. Klikam, patrzę w te wakacyjne tematy, bo już można by coś... Ostatni dzwonek chyba, żeby zarezerwować jakiś hotel, jakąś wycieczkę. W Chinach powstaje pierwszy na świecie hotel, który czytam jest obsługiwany całkowicie przez maszyny kontrolowane przez AI. Od wejścia do wyjścia, przez restaurację, po serwis sprzątający, noszący. Wszystko robione maszynowo i AI-em. Bardzo jestem ciekawy, czy ten AI i ta maszyna potrafią takiego ładnego łabędzia zrobić z ręczników. I czy jak się zostawi dolara, to zabierają?
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
3: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
4: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
3: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
4: Idealnie.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w Fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
3: I po reklamie.

0: Za chwilę 10, a poranek znowu w trzyosobowym składzie. Wiktor Brzozowski, Łukasz Zduńczyk.
1: No witam.
0: I chudy!
1: Ja się na niego spojrzał, bo jak się na niego patrzę, to on szczeka.
0: Chudy cały czas biega
1: pod stołem. Już się do mnie przyzwyczaił.
0: Przypominamy, że SK karmiła pieska cały tenże tydzień, a chudy korzystał z tej karmy również, która tutaj u nas w studiu. Wczoraj doszło do niesamowitej rzeczy. Przejęcie kampera z samego rana przeze mnie, przez Kamę i przez Jankesa.
1: I wy tu, ty ciągle tutaj jesteś, policja was nie złapała. Jak to się skończyło?
0: No bo on trafił w końcu w dobre ręce. Trafił do Marty, trafił do Wojtka i dzisiaj rano...
2: Cześć wszystkim, tu Wojtek. Pozdrawiam was ze skowego kampera. Właśnie jesteśmy nad jeziorkiem, robimy sobie śniadanko. No i co? I będziemy dalej ruszać w trasę. Także miłego dnia dla wszystkich.
1: Jest za co sobie robić śniadanko, bo nie musieli tankować, nie musieli rezerwować noclegu i wy też tak możecie, bo za tydzień znowu wam tego kampera dowieziemy.
0: Żyć, nie umierać. Takiego weekendu wam właśnie życzymy, jaki spędza Marta i Wojtek.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: A ty co? Po 10:00 tu zostajesz.
1: I zagram.
4: Reklama.
5: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: właściciela restauracji Prime Cut and Cigar Room. PrimeCut.pl.
1: Najpierw dobre informacje z trasy Łazienkowskiej. Tutaj korek zdążył się już rozładować, ale tak dobrze nie jest na S2. Tutaj po wypadku na wysokości lotniska, to wszystko na jezdni w stronę Ursynowa, cały czas tworzy się ponad 2-kilometrowy korek. Tu jeśli jedziecie w stronę tunelu pod Ursynowem, trzeba swoje odstać.
2: A w pogodzie same dobre informacje. Da się w końcu oddychać. Odpoczywamy od upału i tak prawdopodobnie będzie przez cały weekend. Nie zgrzejemy się. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Trochę chmur nad Warszawą jest, ale padać z nich nie będzie i wieje.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B. Sponsorem programu był Decathlon.
1: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dzień żałoby w Kijowie. Ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego strzału. Na miejscu jest ukraiński korespondent z Kijołek Biłecki.
3: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów wydostano ciała jeszcze 3 ofiar. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przychodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Krzyżanowa. W pobliżu Kutna doszło do wypadku.
4: Kierujący nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania.
1: Relacjonuje Daria Olczyk z policji w Kutnie. A1 była zablokowana. Służbom udało się już udrożnić pas w kierunku Łodzi. A znamy już wyniki egzaminu ósmoklasistów. Uczniowie z testu z języka polskiego uzyskali średnio 65%, z matematyki 55%. A z angielskiego, który był najczęściej wybieranym językiem obcym, ponad 98%. A polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się jeszcze z Holandią.
5: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz.
1: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy są pewni awansu do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią rozegrają koszykarze w krakowskiej Tauron Arenie.
2: I już 2 minuty po godzinie 10:00, w wakacyjny piątek. Witam na ostatniej prostej przed weekendem. Jeśli chcecie się tak dobrze wakacyjnie letnio nakręcić, to jesteście w dobrym miejscu, bo my tutaj gramy wakacyjne hity na czasie. Będzie Bausa między innymi, a na początek Shawn Mendes. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: James Arthur i jego hit zawsze na czasie na antenie Radio SK, 17 minut po godzinie 10. Eskowy poranek, Jankę Skama i Wiktor pytali was, co można głupiego, szalonego zrobić w wakacyjny piątek, a ja sytuację teraz odwracam i pytam was, co warto zrobić w wakacyjny piątek, co będzie u was taką mądrą decyzją, takim dobrym wyborem na start wakacyjnego weekendu. Może mądrą decyzją będzie unikać wzroku szefa, żeby mu się tam nic nie przypomniało, żebyście szybciej wyszli do domu. Może warto się wprosić do szwagra na grilla. Ale na pewno warto zostać z Radiem SK. To jest dobra decyzja, bo ja za chwilę gram wakacyjną nowość od Gipsa i Kukona. Radio SK. A wy w tym czasie nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 4 lipca od 13 do 22 w Siennicy, w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Miejskiej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
10: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
11: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City.

0: bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama. Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
4: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radio SK. My gramy wakacyjne hity na czasie, wy z nami odpoczywacie, no i wspólnie zbieramy mądre piątkowe decyzje. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co jest słusznym piątkowym wyborem na start wakacyjnego weekendu, i to, co robi teraz Konrad, jest mocno zaskakujące.
1: Najmądrzejszą piątkową decyzją jest kupno dla mojej ukochanej pięknego bukietu i ulubionych kwiatów. Właśnie idę do kwiaciarni, pozdrawiam.
0: No to słuchajcie, obstawiamy, czym przechlapał sobie Konrad, że teraz idzie kupić kwiaty. A może z drugiej strony, może on nie przechlapał, tylko ma w tym jakiś interes, w tych kwiatach, o który ja już dopytywał nie będę. A poza tym, jeśli chodzi o kwiaty, Konrad, nigdy do końca nie wiadomo, które kwiaty aktualnie są tymi ulubionymi naszej kobiety, więc to jest jedna wielka loteria. Radio
2: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
13: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
17: No to w czym problem?
16: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
17: No i?
16: No i obawiam się, że nie zdąży.
17: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
18: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Czy dorośli też zbierają naklejki? Jasne, ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Mamo! Będzie spalony?
24: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
0: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: I po reklamie.

0: Ten numer jest tak wakacyjny, że aż można nabrać ochoty na gofra z budki przy plaży. Shimza w Radiu SK. Bardzo was poruszyła głosówka od Konrada, który jakiś czas temu powiedział, że on tak bez okazji idzie kupić kwiaty swojej ukochanej, co się nie zdarza, prawda? No i ja uważam, że on na 100% coś przeskrobał, no i jest głosówka w tej sprawie.
1: Konrad jeszcze nie wie, co przeskrobał, bo co przeskrobał Konrad, jeszcze nie wie nawet jego kobieta. Więc to jest taktyczne zagranie, najpierw dać dziewczynie kwiatki, a potem dopiero zastanawiać się, czym tak naprawdę przeskrobał. Pozdrawiam, drugi Konrad.
0: A, Kondziu, słychać doświadczony w tej sprawie, czyli jednak dochodzimy do wniosku, że jednak warto kupić kwiaty kobiecie bez okazji. Ale no, z drogiej dziewczyny wychowałyście.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: Oh.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: My też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 4 i 5 lipca na warszawskich Polach Mokotowskich. Wstęp wolny.
16: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
8: Prognozy się potwierdziły i słońce pojawiło się nad Warszawą, a to, co było rano na niebie, no w sumie nie zapowiadało, że zrobi się dziś słonecznie.
0: Bo to tak dziwnie wyglądało trochę, strasznie. Już myślałem, że to będzie słaby piątek, a to będzie dobry piątek, bo 24,5 stopnia dzisiaj maksymalnie, czyli ciepło.

0: Polacyjnie.
1: Weekend niestety tak kolorowo się już nie zapowiada. Jutro opady deszczu mogą się pojawić. Jutro jeszcze powyżej 20 stopni, ale w niedzielę to już tak poniżej 20, no i te opady mają być znacznie większe. Większy jest teraz też korek na S2, tutaj na wysokości lotniska cały czas utrzymuje się zator.
2: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze. Sponsorem programu był Decathlon.
3: Eska.
4: Eska. Summer.
0: No to co? Weekend się zbliża. Może warto zaplanować to, co będziecie w ten weekend robili w Warszawie i okolicach. Mati Puczyło to jest SK Summer City, a zaczynamy od atrakcji dla najmłodszych, ale dla starszych też. Julinek Park czeka na Was codziennie w trakcie wakacji, ale w ten weekend szykuje się tam Kraina Iluzji. Jeżeli lubicie iluzje, to wpadajcie koniecznie. Poza tym są tam też wszelkie inne atrakcje, które już znacie. Park Wodny, Wesołe Miasteczko, czy Park Linowy, albo Warsztaty Cyrkowe. Jeżeli jednak macie ochotę na nieco relaks, on też by się przydał pewnie nieco starszym, to w każdą niedzielę od 12 Służewski Dom Kultury czeka na Was z niedzielnymi południami z naturą, a więc z jogą w parku za darmo. Jeszcze Polish Beatbox Battle to impreza od 17 do 19 lipca za darmo w Terminalu Kultury Gocław. To Mistrzostwa Polski w beatboxie.
3: SK. SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm prawie jednogłośnie posłowie zagłosowali za zakazem używania telefonów w szkołach. Na linii więc Sejm, w którym jest reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michale. Ilu posłów było przeciwko?
5: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
6: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
5: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
1: Pożar zabytkowego pałacu w Wietrznie w zachodniopomorskim. Ewakuowanych zostało 48 osób. Ogień pojawił się na dachu. Strażakom nie udało się go jeszcze opanować. A w SK News sprawdzamy teraz, jak poszło ósmoklasistom. Ci dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%. Z języka polskiego 65%, a z angielskiego 73%. Reporter SK Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
7: Jak poszło?
8: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam, jakoś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam.
9: Ja jestem zadowolona ze swoich wyników, bardzo.
1: A liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej.
10: Halo mobilki, uważajcie na trasie w kierunku morza, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jedzie dom na kółkach. Eskowy kamper jest w trasie i za chwilę sprawdzimy, co tam słychać. Na pewno hity na czasie słychać. Za chwilę zagram numer, do którego się teraz buja cały świat. Shakira i Day Day. A zaczynamy tak na luzie, bo wiadomo, jest piątek i nawet w pracy się spinać nie trzeba. Khalid, Radio SK i Łukasz Zduńczyk. Cześć.

0: Wojtek coś króciutko chciał dodać?
1: Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z tramwajów warszawskich, gdyż bardzo się tego domagają.
2: To się nazywa, słuchajcie, fajne uczucie, dostać pozdrowienia od kolegi z pracy przez radio i to od kolegi, który jedzie eskowym kamperem. To się można zdenerwować, że jeszcze parę godzin pracy nam zostało. To my, SK, pracujemy razem z wami, a jeżeli wy chcecie taki dom na kółkach zgarnąć, no to my w czwartek możemy wam go dostarczyć pod sam dom. Tylko zgłaszajcie się za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. Kamper oczywiście będzie wysprzątany, umyty i zatankowany pod korek. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 4 lipca od 13 do 22 w Siennicy, w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Mińskiej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki, zawsze przy meczu.
8: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Piaseczno, Kniaziewicza 8.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: I po reklamie.

0: Hymn tegorocznego mundialu od Shakiry. A że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my takie numery gramy. I właśnie przy takich wakacyjnych hitach nasza słuchaczka Marta jedzie eskowym kamperem nad morze.
1: Eskowy kamper melduje, że wyjechaliśmy z Czerska w stronę Łeby, więc kierowcy, widzimy i słyszymy się na trasie, a tymczasem

0: Teraz robimy miejsce młodej gwieździe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radio Esce codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery. U nas słyszycie nowości jako pierwsi. I teraz na naszą playlistę wskakuje młoda brytyjska gwiazda Sienna Spyro. Ona zaledwie 5 lat temu zaczęła wrzucać filmiki na TikToka, jak śpiewa, a teraz już cały świat o niej wie. Ostatnio nagrała kawałek do drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, a teraz wydała debiutancką płytę i my z tego krążka wyciągamy naprawdę dobry numer. To jest kawałek, przy którym przepięknie się można odstresować. Nawet jeśli jesteście w pracy, to teraz Esca daje czytelny komunikat. Nie mów do mnie teraz, ja słucham Sienny Spyro. Great Expectation na antenie Esci.

0: Radio SK jest różnorodnie. Przed chwilą była chwila spokoju ze Sienną Spyro, a teraz zastrzyk energii od Pitbulla. Tak wam gramy w wakacyjny piątek. A tymczasem powstaje, słuchajcie, prawdziwy cud architektoniczny. Budynek, który już niedługo ma się stać najwyższą budowlą na świecie. Ma przegonić na przykład dubajski wieżowiec Burj Khalifa. W Arabii Saudyjskiej, w miejscowości Dżudda, powstaje wieżowiec, który ma mieć, uwaga, kilometr, ponad kilometr wysokości. On już w tym momencie ma 100 pięter w górę, a będzie podobno jeszcze więcej. No i co z tego, no? My w Polsce nie mamy im czego zazdrościć, prawda? Dobrze, że u nas takich wielkich budowli nie ma. Przecież jak się w takim bloku winda popsuje, po takim jednym wejściu na górę i to jeszcze z zakupami, będą zakwasy przez pół tygodnia. Nasi deweloperzy to się jednak o nas troszczą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w Fabryce Norblina. Immersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

ale Farben w USK gramy wakacyjne hity na czasie, a po 12 zagram Taylor Swift, która dzisiaj ma swoje własne wesele. I to będzie ogromna impreza w Nowym Jorku. Podobno ma się pojawić 1000 gości, w tym największe gwiazdy jak Ed Sheeran czy Selena Gomez. 1000 gości w jednej sali? No to obstawiam, że mogą być małe kolejki przy wiejskim stole. Zabawy oczepinowe też pewnie długo potrwają, no ale pewnie od takich gwiazd to koperty są grube, prawda? No i przy

0: W tylu osobach pewnie nie każdego złapie kamera.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
7: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
6: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
7: Idealnie.
6: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
7: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
6: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Card and Cigar Room, primecard.pl.
22: Sprawdzamy mapę stołecznych ulic. Na pewno w tym momencie stoi S8 od Fortu Bema aż do mostu Grota Roweckiego. Stoi też Wincentego Witosa na wysokości Czerniakowskiej. Tam prawdopodobnie by doszło do jakiegoś wypadku. A poza tym ciasno też na Sikorskiego w stronę Doliny Służewieckiej.
0: Ja na pogodę bym nie narzekał, naprawdę. Bo ja może też troszkę wieje, może te chmury trochę tak strasznie wyglądają, ale padać nie będzie, da się oddychać, można odpocząć od upału. Dzisiaj maksymalnie 24 stopnie w Warszawie, padać nie będzie. Jutro po południu może się pojawić deszcz, ale też ciepło będzie, bo 25.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
20: Sponsorem programu był Decathlon.
22: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowisk odchodzą dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie złożyły rezygnację, a ich dymisję przyjął Rafał Trzaskowski. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym.
23: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe.

0: niż w życiu prywatnym.
1: Zapewnia Rafał Trzaskowski i podkreśla, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje. Tak napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef ukraińskiej dyplomacji w Warszawie. Rozpoczęło się spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrzejem Sybichą. Rozmowy dotyczą sytuacji na froncie i relacji polsko-ukraińskich. Warszawa liczy na propozycję kompromisu ze strony Ukrainy. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
2: Jesteśmy skazani na dobre sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
1: Ewakuacja po pożarze zabytkowego pałacu pod Koszalinem. Z budynku wiecznie wyprowadzono 49 osób. Płonie dach neogotyckiego pałacu z 1920 roku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, a na miejscu z ogniem walczy około 50 strażaków.
3: Już prawie 3 minuty po godzinie 12. To jest taka pora, że już czas w pracy powoli się dłuży, jakieś tam się ziewnięcia pojawiają. To ja wam za chwilę zagram jeden z największych hitów tych wakacji, Sad Girls od Bebe Rexha i Davida Getty. To są wakacyjne hity w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie. Tim Burke na antenie Radia SK, 18 minut po 12. Jest sposób, jak za darmo jeździć komunikacją miejską. Trzeba robić przysiady. To nie u nas coś takiego wymyślili, to w jednym z miast w Rumunii. Jak się stanie przed taką inteligentną maszyną, która skanuje ciało człowieka i się zrobi 20 przysiadów, to wtedy taka osoba dostaje bilet autobusowy gratis. Ale oni muszą być tam fit, co? No wszyscy wiemy, jak wygląda jazda autobusem. Czasami trzeba biec na przystanek w ostatniej chwili, zwłaszcza o poranku. A jak jeszcze każą zrobić 20 przysiadów, no to pozostaje mieć nadzieję, że w tych autobusach są odświeżacze powietrza.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnej

0: Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes

0: Martyn Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: I po reklamie.

0: Oscar Sims dobrze śpiewa. Cały czas Radio SK gra najlepsze wakacyjne hity na czasie. Ale nam się meczycho szykuje, słuchajcie. W poniedziałek o 21:00 1/8 finału mundialu. Portugalia kontra Hiszpania. Już niektórzy mówią, że to przedwczesny finał. Cristiano Ronaldo kontra Lamine Yamal. Stara gwiazda kontra młody talent. Co z tego wyjdzie? To się dopiero w poniedziałek przekonamy. Ale jutro jeszcze większe emocje. Bo słuchacze Radia SK powalczą o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym w Warszawie. Przed nami wielki finał SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko. Jeśli się nie załapaliście, nic straconego, polecam jutro obserwować Radio SK na Instagramie. Będzie tam się dużo działo. No i sprawdzimy, czy Sławek Peszko cały czas ma formę w strzelaniu karniaków. Bo jeżeli chodzi o robienie atmosfery, to on cały czas jest mistrzem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Indrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
6: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Wiosny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: Biedronkom. To będzie ostatnia reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK i wakacyjnych hitów na czasie, a Dawid Podsiadło właśnie nam się subtelnie pochwalił, jakie ma plany na rozpoczęcie tego wakacyjnego weekendu. Jego druga połówka idzie się spotkać z koleżankami, a on zostaje i sprząta, proste.
1: Ty musisz lecieć na bar.
0: Więc taki jest podział obowiązków u Dawida Podsiadło, a jak to u was wygląda, jak się dzielicie dzisiaj obowiązkami? Co w to piątkowe popołudnie robicie wy, a co wasza druga połówka? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy. Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife. 4 i 5 lipca na warszawskich Polach Mokotowskich. Wstęp wolny.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do szkoły branżowej Cosinus Young 15+.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Warszawa, Grochowska 284.
9: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
9: Już są pierwsze znaki, że się wakacyjny weekend zaczyna, bo na Młocinach Krajowa Siódemka trochę przykorkowana. Niektórzy już zaczynają uciekać z Warszawy na weekend nad morze. Susemka z obu stron węzła Marymącka. Dojazdy do pomnika lotnika też. I widzę, że trakt brzeski na wschód. Wylot z Warszawy też zakorkowany.
10: Dziś przez cały dzień i trochę słońca, i trochę chmur. 23 stopnie pokazują teraz termometry, ale co ciekawe, ta odczuwalna jest nieco niższa. Waha się w okolicach 20 stopni, a to dlatego, że dosyć mocno wieje.
8: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze. Sponsorem programu był Decathlon.
11: Eska. Eska. Summer.
12: Jak lato, to musi być gorąco, a jak gorąco, to muszą być dobre imprezy. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, kolejna porcja tego, dokąd warto się wybrać. Rapstacja Festival, tak nazywa się impreza, która szykuje się w Sławie od 8 do 11 lipca. No to jest opcja dla tych, którzy lubią polski rap. Nie tylko zresztą polski, bo wpadnie tam chociażby Busta Rhymes, amerykański raper, wielki raper, ale poza nim także Mata, Oki, BDOS, Problem, White 2115, PZ, Żabson, Gibbs, Kizo i mogę tak jeszcze wymieniać, chociażby Kuban czy Jan Rapowanie. Ja też tam będę, wpadajcie, bo będzie się działo. A jeśli lubicie imprezy na świeżym powietrzu, za które płacić nie trzeba, to już dzisiaj o stronie morskiej Sound & Grace tam zagrają, a to w ramach SK Music Tour. To jednak nie wszystko, dziś też w Dębicy SK Music Tour, tam Zakopower, a za tydzień

chociażby Kuban czy Jan Rapowanie. Ja też tam będę, wpadajcie, bo będzie się działo. A jeśli lubicie imprezy na świeżym powietrzu, za które płacić nie trzeba, to już dzisiaj o Stronie Morskiej Sound & Grace tam zagrają, a to w ramach SK Music Tour. To jednak nie wszystko, dziś też w Dębicy SK Music Tour, tam Zakopower, a za tydzień

0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Minęła 13, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier stawia ultimatum w sprawie ochrony zdrowia. Do wtorku oczekuje od minister zdrowia i szefa NFZ przygotowania konkretnych rekomendacji zmian. Jeśli ich zabraknie, w środę mają zapaść decyzje personalne. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Więc kwestia...

0: którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
1: Mówił premier, a wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch wiceprezydent Warszawy. Renata Kaznowska odpowiadała za zdrowie, a Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej szpitala. Tymczasowy areszt po tragicznym wypadku w Lublinie. 19-letni Patryk M. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Według śledczych prowadził samochód pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy. W zderzeniu zginęła 17-letnia pasażerka. Podejrzany nie przyznał się do winy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Pożar w gdańskim porcie wciąż nie jest opanowany. Od kilkunastu godzin strażacy walczą z ogniem na statku pod banderą Panamy. Pożar wybuchł wieczorem w ładowni wypełnionej złomem. Na miejscu pracuje około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
2: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał.
1: A służby zapewniają, że dym nie zagraża mieszkańcom. Nikt nie ucierpiał, a cała załoga bezpiecznie opuściła statek.
3: Już za chwilę będzie można się szykować do wyjścia z pracy, a jak z pracy wyjdziemy, to się trzeba będzie podzielić domowymi obowiązkami z drugą połówką. Jak to u was wygląda? Nagrywacie głosówki na Messengerze Eski. No i Patrycja ma genialny sposób, żeby mąż się na urlopie nie nudził. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest hymn wszystkich wyjeżdżających z pracy przed urlopem w piątkowe popołudnie. Asher z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. I właśnie w takiej sytuacji jest mąż nasz słuchaczki Patrycji. Zapytałem, jak się dzielicie obowiązkami w piątkowe popołudnie. No i Patrycja jest po prostu bardzo dobrą żoną.
1: Mój mąż jest w pracy, ale zaczyna niedługo urlop, więc szybko jadę do sklepów budowlanych. Kupię mu farby, panele, inne takie szpachelki, pędzle, żeby się chłopak nie nudził na urlopie. No muszę o niego zadbać.
0: No wiadomo, proszę bardzo, jaka dobra żona. Dba o to, żeby mu z nudów jakieś tam dziwne pomysły do głowy nie przychodziły, prawda? Ale Patrycja, ja mam tylko nadzieję, że przynajmniej dasz mu jakiegoś tam szwagra czy kumpla do pomocy przyprowadzić, żeby się lepiej pracowało, prawda? Bo on teraz pewnie tam siedzi w pracy i myśli, jaką tu wymówkę wymyślić. Może się samochód popsuł, może warto coś naprawić, może jakaś trawa do skoszenia. I czy w razie czego jest opcja, żeby jednak anulować ten wniosek urlopowy? Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
10: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: T+, zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę

0: Nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK i okrzyki radości. Tak jest! To już jest ten moment. Prawie zaczyna się wakacyjny weekend. Już za 21 minut będzie godzina 14, a wy się chwalicie, jak dzielicie się piątkowymi obowiązkami z drugą połówką. No i u Magdy jest bardzo sprawiedliwie. Ja myślę, że to jest mniej więcej 50 na 50.
1: Ja sprzątam całe mieszkanie, pranie robię i tego typu rzeczy, a mój facet idzie do garażu przekładać śrubki, cokolwiek to znaczy.
0: A to tak się wydaje, tylko że to jest bez sensu. To ma sens, bo my nigdy przecież nie wiemy, kiedy takie śrubki się przydadzą, prawda? Trzeba je pielęgnować. A no i jeszcze jedną rzecz ustalmy. Takie przekładanie śrubek jest bardzo wymagające, bardzo męczące, więc mąż prawdopodobnie wieczorem będzie potrzebował wolnej kanapy.
2: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
9: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na

0: ikea.pl. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska. Eska.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Gips i Igo z bardzo wakacyjnym numerem. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Rafał Adamczak w studiu, cześć.
1: Dzień dobry, Łukasz, jakbyśmy my nagrali w duecie jakąś piosenkę.
0: To nie wiem, czy dałoby się tego słuchać, ale słuchaj, Rafał, no. Ja ci gratuluję, bo jesteś uratowany. Żona cię do niczego nie zagoni, bo na przykład Piotrek ma dzisiaj bojowe zadanie, posłuchaj.
2: Właśnie wiozę moją żonę na rzęsy, a ja zajmuję się dziećmi, ale żeby było potem zabawniej, to ona idzie do pracy, a ja dla odmiany zajmuję się dziećmi.
0: Także istnieje szansa, że Piotrek wpadnie na szalony pomysł, żeby jednak zadzwonić i zaprosić teściową
1: pod odwiedziny. Ale ja czekaj, bo ja dostałem wczoraj w prezencie urodzinowym od żony skrzynkę narzędziową z wyposażeniem. Zaraz pewnie usłyszę, no może zrobiłbyś z tego jakiś użytek.
0: Ale nie, to bardzo dobrze, bo wtedy właśnie będziesz mógł się zmyć i tam coś w garażu porobić dzięki
1: tak
0: tej
1: zrobię.
0: Skrzynce. Rafał Adamczak zostaje z wami i będzie wam grał wakacyjnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego.

0: Kom.pl. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
13: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room. PrimeCut.pl.
3: Już się zaczyna, już się zaczyna. W piątek to trochę wcześniej te korki nas popołudniowe dopadają, bo każdy chce jak najszybciej wyjechać z Warszawy. Takie są moje wnioski. I proszę bardzo, wylot na Gdańsk, czyli trasa na Łomianki, już zakorkowana na wysokości mostu północnego. Już wolniej, wolniej i tak w stronę Łomianek, do tego S8 w obie strony i południowa obwodnica Warszawy na wysokości lotniska też już mocno zwalnia.
4: Na pewno nie rozpędzi się też temperatura. 23 stopnie pokazują teraz termometry. Na więcej nie mamy co liczyć, a odczuwalna jeszcze niższa. To wszystko przez to, że dosyć mocno wieje.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Eska.
6: Eska.
5: Summer.
7: Eska podrzuca najlepsze plany na wolny wakacyjny czas w Warszawie i teraz mam propozycję na rozpoczęcie wakacyjnego weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli przez cały tydzień siedzieliście przy biurku, to jest opcja się rozruszać. Dzisiaj wieczorem możemy pograć w siatkówkę plażową. I wcale nie trzeba jechać nad morze czy na Mazury, wystarczy wpaść na plażę Poniatówka. Tam o godzinie 18.30 startuje luźny mecz, wpadać może każdy, nie ma niezdrowej rywalizacji, wstęp darmowy, a po graniu się można najeść na mieście. Wystartował nocny market, czyli sporo stanowisk z jedzeniem przy ulicy Towarowej, otwarte od 17 do 1. Na wieczór polecam też spacer do multimedialnego parku Fontan. Tam o 21.30 w każdy piątek i sobotę są darmowe pokazy ze światłem, wodą i dźwiękiem. Tegoroczne widowisko to historia postaci, które inspirują innych, na przykład Roberta Lewandowskiego czy naszej tenisistki Igi Świątek.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzęsienie ziemi w warszawskim Ratuszu. Ze stanowisk odchodzą dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent Warszawy poinformował, że obie same złożyły rezygnację. Zapowiedział też, że politycy nie będą zasiadać w spółkach i radach nadzorczych. Wprowadzamy najwyższe standardy, dodaje prezydent Warszawy.
8: Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przyjrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem.
4: A zmiany personalne to konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Poważny wypadek podczas nauki jazdy na obwodnicy Wąchocka. Dwie osoby trafiły do szpitala, to 17-letnia kursantka i instruktor. Do zdarzenia doszło Świętokrzyskiem w kierunku Skarżyska Kamiennej. Na drogę wybiegło zwierzę, a kursantka gwałtownie zahamowała.
9: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
4: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze starachowickiej policji. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej uczniom poszły język polski i angielski. Najgorzej wypadły matematyka i język niemiecki. Egzamin pisało w maju ponad 386 tysięcy ósmoklasistów. Od wyników zależy teraz rekrutacja do szkół średnich.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: W Radiu ESK.
3: Takie wakacyjne zdziwko, bo tutaj mnie jeszcze nie było o tej porze, a jednak Rafał Adamczak, witajcie, 2 minuty po godzinie 14, piąteczek wakacyjny, ale się fajne rzeczy zaczynają, to wszystko przed nami. Fajnie będzie też muzycznie, sezon, tak zaczynamy tę godzinę z Dawidem Podsiadło.

Taka wakacyjna dorka trochę z tej Marisy, bo na wakacje to chyba powinno być zakochaj, prawda? A ona że odkochaj. Ale z drugiej strony może, żeby się zakochać, to trzeba się najpierw odkochać. Wiadomo, w życiu różne sytuacje bywają niektóre dość skomplikowane. To są wakacyjne hity na czasie, to jest wakacyjne wrzuć na luz w piątek 3 lipca, 17 po drugiej. Czas jest bardzo ważny, bo wiadomo, że w piątek o tej porze, będąc jeszcze w pracy, to już tak coraz częściej spoglądamy na zegarek i coraz częściej też uciekamy się do tego, żeby trochę pościemiać, nie? A tak w ogóle to już myślami jesteśmy... Albo na wyjeździe weekendowym, albo już na tym urlopie, który się pewnie za chwilę u niektórych rozpocznie. I tak właśnie a propos, wiadomo, że w myślach pewnie już pakujecie walizki, torby, samochody na wyjazdy weekendowe, wakacyjne. Ja chciałem was zapytać, czy macie coś takiego w swoim podróżniczym, wakacyjnym niezbędniku, co zawsze ze sobą zabieracie na wakacje albo na urlop?

0: a jeszcze nigdy wam się nie przydało. 664-402-302, tu czekam na SMS-y, na głosówki tradycyjnie czekam na eskowym messengerze, a Tate McRae też czeka i ona ze swoim Just Keep Watching już za chwilę muzycznie w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: 4 lipca, Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich, ale 4 lipca to też Dzień Hot Doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa, czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl i już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
8: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
9: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
10: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
9: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
10: Idealnie.
9: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
10: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
9: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup Pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
16: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Oj, na pewno taki nie jeden wakacyjny Alejandro w niejednym kurorcie, czy to polskim, czy zagranicznym, się ujawni. Wiecie, sandał, skarpeta, klapki, brzuszek piwny, te sprawy. Ale dobra, zostawmy to, bo na razie to my planujemy wyjazd na wakacje. Ja was pytam o to, co najczęściej ze sobą na takie wyjazdy zabieracie, a potem się okazuje, że to było zupełnie niepotrzebne i tak w kółko wam się to powtarza. I takie miałem przeczucie, że zaczniemy z wysokiego C. Posłuchajcie Marka.
1: Cześć, pytałeś się, co zabieramy na wakacje od wielu lat, a co w większości wypadków okazuje się nieprzydatne. W moim wypadku jest to teściowa. Człowiek zawsze ją ciągnie na te wakacje, a nawet dzieckiem się nie zajmie. Pozdrawiam.
0: To może chociaż pranie by zrobiła. Kasia teraz.
2: Ja zawsze zabieram na wakacje płyn do prania, w razie czego, w razie w, i zawsze go przewożę z powrotem. Nigdy go nie jestem w stanie zużyć.
0: No, są też tacy, którzy dokładnie w razie tego samego zabierają ze sobą trzy razy więcej ubrania, ale dobra, droga Kasiu, to dla ciebie w prezencie nasza eskowa torba i na pewno jeszcze coś do tego dorzucimy, żeby było gdzie ten płyn do prania spakować, ewentualnie dwa razy więcej jakiegoś wakacyjnego outfitu. Ja jeszcze was pytam, dawajcie śmiało z głosówkami, co takiego zazwyczaj zabieracie ze sobą na wakacje, a potem się okazuje to zupełnie niepotrzebne.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczepcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marian?
15: Hmm?
14: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: To jest bardzo dobra piątkowa i wakacyjna zachęta od Bledki. Tańcz, tak nazywa się ten numer. Gramy wam wakacyjne hity na czasie. Wiadomo, że tańczyć chcemy i bawić się również, czy to na mniejszych, czy na większych imprezach albo festiwalach. Tam się dzieją czasem różne dziwne rzeczy. No i co zrobić, kiedy nagle okazuje się, że nasza stylówka na placu bitwy takiej dobrej imprezowej nagle uległa uszkodzeniu, błaga o pomoc, trzeba ją jakoś zreaktywować na dzień następny festiwalowej zabawy. Słuchajcie, jest artykuł, który wam w tym pomoże, w takim nowym miejscu, które dla was uruchomiliśmy w sieci story.sk.pl, nasz nowy multimedialny magazyn Radia SK w tym lipcowym wydaniu, właśnie o tym, jak uratować taką stylówkę na festiwalu, wtedy kiedy impreza jest bardzo dobra i się trochę zapominamy. Jeżeli chcecie, zaglądajcie story.sk.pl, na pewno ta rada wam się przyda, chociaż życzę, żeby nie, ale wiadomo, przygotowanym być trzeba. 4,5 minuty i będzie godzina 15.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon.

0: Vifon. Liczy się tylko on.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy dorośli też zbierają naklejki?
4: Jasne.
3: Ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
8: Mocno zakorkowana teraz południowa obwodnica Warszawy na wysokości Chopina. Do tego stoją jerozolimskie. Najciaśniej teraz na zjeździe Prymasa Tysiąclecia. Do tego stoi też Wawelska w stronę jerozolimskich. No i S8 od Blizny Łaszczyńskiego aż do Marymontu.
9: A jeżeli chodzi o pogodę, to mocniej wieje, ale ten wiatr będzie się wyciszał. Natomiast jest gwarancja od kolegów z biura Biometeo, że podobno dzisiaj już nie będzie padać.
8: O.
9: Dzisiaj, ale jutro już tak. Natomiast jeszcze dzisiaj trochę słońca zobaczymy. 23 stopnie w tym momencie w Warszawie.
7: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina ma tonować nastroje w relacjach z Polską. Takie sygnały płyną z Kijowa, mówi premier Donald Tusk. A w Warszawie spotkali się Andrzej Sybicha i Radosław Sikorski. Rozmowy dotyczyły relacji polsko-ukraińskich i bieżących napięć. O czym więcej Michał Rawa.
10: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
11: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
10: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji Polski i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: A ta ma rozpocząć się już za chwilę. Trudny mecz hurkacza na Wimbledonie. Polak zagra dziś w trzeciej rundzie z Tomem Paulem. Obaj do tej pory nie stracili seta w turnieju, a początek meczu nie wcześniej niż o 15.30. A za to już za godzinę startuje SK Music Tour w Dębicy. Na mieszkańców i gości czekają rodzinne atrakcje i koncerty. O szczegółach nasz eskowy reporter Tomek Widak.
12: Organizatorzy przygotowali animację dla dzieci, strefę gastronomiczną i wesołe miasteczko. Wieczorem natomiast scenę przejmą artyści. Gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski.
8: Koncerty odbędą się na Stadionie Miejskim, a jutro drugi dzień SK Music Tour w Dębicy. Tym razem wystąpi Zakopower.
13: Wrzuć na luz.
14: Wrzuć na luz.
9: Radio SK. Dobra, wrzucimy. A u nas w Radio SK na początek tej godziny wystąpi Stomp, to chciałem powiedzieć. Back to Friends, tak będzie. Potem Bausa, potem będzie Shawn Mendes, potem będzie Gibbs i Kukon, a potem, a to już wam nie powiem. Niech to będzie niespodzianką, ale ja też będę. Rafał Adamczak, witajcie. Piąteczek, 2 minuty po godzinie

0: Wrzuć na luz w Radiu SK, gramy hity na czasie. Gips i Kukon, ty masz, a większość klasycznych polskich ojców ma taki wózeczek, z którym śmiga na plaży w wakacje, ciągnąc za sobą ten cały majdan. A jak nie ma wózeczka, to trzeba to wszystko nieść i wiadomo, wtedy już różne sposoby. I pod pachą, i na głowie, i w torbach, i tak, i niektórzy ciągną. Wiecie, różne są sposoby. Pewnie teraz nie z niejednym ojcem mógłbym piąteczkę skleić, ale właśnie, a propos tego, co zabieramy ze sobą na wakacje, co okazuje się często niepotrzebne i a propos wózka, to jest głosówka od Bartka.
1: Każdego roku ten wózek na plażę z nami jedzie i każdego roku jedzie tylko po to, żeby być w bagażniku. A nie wyciągaj, a do niech jeszcze jutro go wyjmiemy, jeszcze pójdziemy na plażę bez i tak... Rok w rok, chyba już siódmy sezon, ten wózek jest niezbędnie potrzebny. Zawsze jedzie z Wrocławia do Sopotu albo z Wrocławia do, nie wiem, do Ustki, ale nie jest wyciągany. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się.
0: Bartek, to nawet nie masz pojęcia, ilu ojców teraz ci zazdrości, bo ciągnąc taki wózek po piachu. No Bartek, jesteś szczęściarzem, jesteś naprawdę.
2: Reklama.
3: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od szóstego miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 4 i 5 lipca na warszawskich Polach Mokotowskich. Wstęp wolny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie. Now here.

I w tym momencie, czy może klimatyzator, czy może wentylator, albo jakiś inny wiatraczek, a może już komuś piątek mocno wakacyjny w głowie szumi? Nie wiem. Słuchajcie, a słyszeliście o tej parze, która bez zabezpieczenia wdrapała się na szczyt Empire State Building? Bez zabezpieczenia. Na szczyt. Też mi coś, ale z drugiej strony, słuchajcie, trochę zmieniając, a, bo oni jeszcze na tym szczycie oczywiście się zaręczyli. Tak, to zrobili dokładnie, tak sobie to wymyślili. To może troszeczkę zmieniając temat naszej rozmowy, może właśnie pierścionek zaręczynowy to jest taka rzecz, którą powinniśmy ze sobą wozić zawsze i wszędzie na wakacyjne podróże, bo nigdy nie wiemy, gdzie się znajdziemy, co zrobimy szalonego i może właśnie wtedy wypadałoby się zaręczyć, tak żeby cały świat o nas mówił. No nie wiem, ale nie róbcie tego w domu i nie naśladujcie. Mówię o tym, co oni na tym Empire State Building zrobili. 15.30 dokładnie na zegarkach. To teraz już Martin Garrix, Ed Sheeran, Ribbit It, tak nazywa się ten numer, a później będzie Ariana Grande.

0: Ariana Grande, One Last Time, to jest SK, to wakacyjne Wrzuć na Luz w piątek 3 lipca, 24 minuty, będzie godzina 16, tak? Wiem, że niektórzy odliczają, a w pracy jeszcze siedzieć trzeba, bo jakiś taki szef nieuległy. Albo nie zna życia, albo... A dobra, może postawmy trzy kropki, bo jeszcze pójdziemy w tych rozważaniach za daleko i co będzie, jak nas poprosi dzisiaj od godziny? To nam zepsuje ten wakacyjny weekend, który za chwilę totalnie wszystko, prawda? Słuchajcie, wracając do naszych dyskusji, co zazwyczaj zabieramy ze sobą na wakacje, a potem okazuje się i tak niepotrzebne. Teraz Karolina.
1: Cześć, zawsze zabieram ze sobą zeszyt i długopis. Choć nigdy się nie przydają, ale być muszą. Pozdrawiam.
0: O, Karolina, no bardzo ci dziękujemy, też cię pozdrawiamy, ale może ty po prostu w złe miejsca jeździsz na wakacje. Bo tak mi się wydaje, że jak się ma pod ręką na wakacjach i długopis i zeszyt, no to przecież chyba nie ma bardziej sprzyjającej sytuacji, jak wziąć od kogoś autograf, prawda? Więc trzeba bywać tam, gdzie, nie wiem, gdzie gwiazdy bywają. Międzyzdroje na przykład, albo inne festiwale, a tych u nas bardzo dużo. Rapstacja niedługo w Sławie. A właśnie, tak a propos, to przez cały weekend, który już za chwileczkę, już za momencik, czyli i jutro, i pojutrze u nas w Esce będą do zdobycia karnety na rapstację.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: tanie masz. Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: I po reklamie.

To jest czasami tak, że jak wychodzimy z pracy, jesteśmy już totalnie zmęczeni, przemęczeni, przebodźcowani, potrzebujemy odrobiny takiego uff. No to mam nadzieję, że Temper City Self-Aware, numer, który jest nowością na naszej playce ES-kowej, właśnie spowodował, że mogliście z jednej strony zrobić sobie takie uff, jak założyliście słuchawki na uszy, ewentualnie wsiedliście do własnego samochodu, żeby już jechać do domu albo na ten upragniony weekend, no ale z drugiej strony też temu numerowi nie brakuje energii, więc mam nadzieję, że i wam tej energii nie ubyło. To wakacyjne Wrzuć na Luz w Radiu SK. Za 5 minut niespełna będzie godzina 16. A jest piąteczek. Wiecie, co to znaczy, prawda?

temu numerowi nie brakuje energii, więc mam nadzieję, że i wam tej energii nie ubyło. To wakacyjne Wrzuć na Luz w Radiu SK za 5 minut niespełna będzie godzina 16. A jest piąteczek. Wiecie, co to znaczy, prawda?

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
12: Ja idę do technikum Cosinus Young 15+.
13: Brzmi fajnie.
12: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
12: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Warszawa, Łódzka 13.
12: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
17: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Card and Cigar Room. PrimeCard.pl.
21: No i szanowni państwo, mamy kolejną edycję Festiwalu Korków Polskich w Warszawie i to takich piątkowych, mocnych, od węzła Konotopa na dwójce w kierunku Łodzi postoicie. Do tego jeszcze bardzo mocno zakorkowana południowa obwodnica Warszawy. Jest ósemka w obie strony. Wyjazd na Gdańsk, czyli Wisłostrada między mostami Grota a północnym już zakorkowana. Tak to dokładnie wygląda.
22: Mniej przebojowo jest z temperaturą, 23 stopnie pokazują cały czas termometry, chociaż jeszcze podobno ma się pojawić dzisiaj słońce. Jedno jest pewne, padać na pewno dzisiaj nie będzie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polska i Ukraina muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
23: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich.
22: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina

0: Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
1: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
0: A jednocześnie obaj ministrowie deklarują dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy. Prokuratura bada sprawę po incydencie w Sejmie. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł miał użyć karty do głosowania parlamentarzysty PSL Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
2: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane.
0: A Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
3: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza.
0: A sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. O 18:00 zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się jeszcze z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie.
4: Wrzuć na luz!
5: W Radiu SK.
6: Jak wam teraz szefuncia powie, że może byście zostali, bo trzeba coś tam zrobić po godzinach, powiedzcie mu to, co Justin Bieber wyśpiewa na początek tej godziny. Sorry! No i weźcie to i wyjdźcie. Gorzej, jak on mam dokładnie to samo powie na koniec miesiąca, albo jak przyjdziecie po podwyżkę. No ale wy wiecie pewnie dokładnie, jak to rozegrać. Teraz już piąteczek, wakacje trwają, luzujemy zdecydowanie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Katy Perry, Kiss the Girl, to jest SK i piątkowe wakacyjne Wrzuć na Luz, 14 po 16. Halo kamper eskowy, halo Marta, halo mąż Marty. Wiemy, że oni w trasie i ciekaw jestem, czy już w tym momencie są w stanie powiedzieć, no słuchaj, to może jest coś, co niepotrzebnie zabraliśmy w naszą podróż. No bo to jest taki temat, który się zrodził dzisiaj po południu. Czy wy macie coś takiego, co zawsze ze sobą na wyjazdy, na wakacje, na różne eskapady zabieracie, a potem się okazuje, że to było albo jest cały czas absolutnie niepotrzebne. Więc Marta, z kampera naszego eskowego, jeżeli nas słyszycie, dajcie znać, czy wy już coś takiego macie, już o tym wiecie. Tymczasem wpadła na naszego messengera głosówka od Łukasza.
1: My, jak co roku jedziemy nad morze, bierzemy zawsze ze sobą prowiant, który zawsze z nami jeździ z miejsca na miejsce. Szczególnie leczo, gdzie sprzeczamy się z żoną, że to leczo jest niepotrzebne. Ona twierdzi, że jest potrzebne. Później idziemy oczywiście na kompromis i robimy tak, jak żona chce, czyli bierzemy to leczo, wozimy je ze sobą cały czas, pół wybrzeża, przewieźliśmy to leczo, po czym wróciliśmy z tym leczem do domu i zjedliśmy dopiero w domu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i my, czyli jakbyście na sprawę nie patrzyli, leczo wraca. No, ale dobrze, że tradycyjną drogą.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: Lato w mieście? Wpadaj do Złotych Tarasów na Summer Vibes Festival. Czekają na Ciebie warsztaty, wystawy, spektakle, klimatyczne DJ sety i darmowa matcha dla użytkowników naszej aplikacji. Przez całe lato odkrywaj wyjątkowe wydarzenia i łap najlepszy vibe w centrum Warszawy. Summer Vibes Festival w Złotych Tarasach. Więcej na www.zlotetarasy.pl.
15: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w fabryce Norblina. Imersyjne wystawy i VR przeniosą Cię do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
16: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
17: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
20: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: No, dziękuję bardzo. Jak były upały, to właśnie mieliśmy takie bez powietrza i każdy mówił, żeby już trochę było chłodniej. No to macie, ale spokojnie, upały wrócą, podobnie jak Sanach na antenę Radia SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: A teraz zabrzmie jak wujek. A pamiętacie 88? Wtedy Brenda Russell nagrała taki numer Piano in the Dark, bardzo popularny. On dotarł nawet do 6 miejsca listy Billboard Hot 100. No i minęło tyle lat i proszę bardzo, dostajemy teraz nową wersję jego. A jakże nowoczesną, a jakże odświeżoną, a jakże wakacyjną, letnią, imprezową. You Stay, Sam Harper, Just a Little. Tak to zabrzmi, a właściwie jak zabrzmi, przekonacie się już teraz, więc śmiało możecie, na moją odpowiedzialność, zrobić głośniej.

0: Tak to się robi w Skandynawii, tak się gra właśnie. The Rasmus in the Shadows w Radiu SK w wakacyjnym Wrzuć na Luz. 25 minut zostało do godziny 17. Piąteczek, przypominam, i wracamy do naszego tematu, czyli co zabieramy na wakacje, a najczęściej okazuje się niepotrzebne. Konrad i jego głosówka.
1: SK, pytacie, co ze sobą się zabiera? Żonę. Zawsze już się ze sobą zbiera, do niczego się nie przydaje. To nie zapłaci za zakupy, to nie potrafi nic zaplanować. Pozdro!
0: No czekajcie, bo jest też tutaj głos z tak zwanego drugiego obozu i głosówka od Natalii.
2: Ja na wakacje do tej pory zabierałam męża. I to w sumie było takie niepotrzebne, bo zawsze psuł zabawę.
0: No i teraz mam dylemat, bo nie wiem, albo Natalia i słuchacz Konrad, który przed chwileczką są małżeństwem, albo nie są i może, nie wiem, powinienem

0: właśnie do tej pory zabierałam męża. I to w sumie było takie niepotrzebne, bo zawsze psuł zabawę.
1: No i teraz mam dylemat, bo nie wiem, albo Natalia słuchacz Konrad, który przed chwileczką są małżeństwem, albo nie są i może, nie wiem, powinienem

0: Esce.
1: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: I po reklamie.

0: 7 minut i będzie godzina 17. Fire, to jest stream za w Radiu SK i wakacyjne wrzuć na luz. Słuchajcie, no jutro to się będzie działo. SK Karniaki na PGN Narodowym, tam będziemy. Sławek Peszko tam będzie przede wszystkim. Nasi słuchacze, którym się udało, będą próbować jutro w specjalnym challenge'u zgarnąć 10 tysięcy złotych. W specjalnym challenge'u piłkarskim. Wszystko będziemy relacjonować w naszych social mediach, więc nawet jak się wam nie udało i nie możecie być z nami na miejscu, no to mam nadzieję, że atmosferę bardzo dobrze poczujecie, atmosferę piłkarską, atmosferę Stadionu Narodowego, no i też będziecie się czuli tak, jakbyście rzeczywiście Sławka poznali osobiście. Ja wam to mogę już teraz obiecać. Pamiętajcie, SK Karniaki Cup to już jutro, ale jutro też na przykład w Stanach wielkie święto, Dzień Niepodległości. Z biegiem okoliczności jest to też Dzień Hot Doga i my tutaj też będziemy świętować, więc moi drodzy, 500 do zgarnięcia i zestaw smakołyków do Hot Doga właśnie. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Dzień Hot Doga już jutro.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Czy dorośli też zbierają naklejki? Jasne, ja zbieram. W lipcu w Hali Koszyki. Bo kiedy zbiorę 5, dostaję voucher na lunch o wartości 50 zł. Hala Koszyki. Pyszne, proste i opłacalne lunche w dni robocze. Między 12 a 16. Zamawiasz lunch za minimum 35 zł. Zgarniasz naklejkę i zbierasz do nagrody. Szczegóły na lunchwkoszykach.pl. Zapraszamy.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem w

0: na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
2: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
1: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
2: Idealnie.
1: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
2: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
1: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
3: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 4 i 5 lipca na warszawskich Polach Mokotowskich. Wstęp wolny!
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Znak. Ciao!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
12: No niestety, ale mamy wypadek na S2 na wysokości S7 w stronę Chopina. Korek też na drugim pasie S8 od Opacz Kolonii do Palucha. No i uważajcie też, na A2 jest wypadek na wysokości Pruszkowa.
13: 22 stopnie w tym momencie tutaj u nas, na Pradze Południe pokazują termometry.

0: Zatorland w Zatorze.
1: No niestety, ale mamy wypadek na S2 na wysokości S7 w stronę Chopina. Korek też na drugim pasie S8 od Opacz Kolonii do Palucha. No i uważajcie też, na A2 jest wypadek na wysokości Pruszkowa.
2: 22 stopnie w tym momencie tutaj u nas, na Pradze Południe pokazują termometry. Dzielę 20 i uwaga, niestety ten weekend zapowiada się nam deszczowo, podobnie jak cały kolejny tydzień. Kolejny weekend, no dopiero niedziela będzie cieplejsza, 26 stopni.
0: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Żeby znaleźć dobrą letnią imprezkę, nie musicie długo szukać, wystarczy odpalić Eskę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jednym z najgłośniejszych miejsc w Polsce jest aktualnie nadwiślańska plaża w Płocku. Tam trwa Polish Hip Hop Festival. Dzisiaj dzień drugi tej imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Tede, Jank Leosia, Guzior czy Sokół. Na tej imprezie bawią się też słuchacze Radia Eska. A jeśli nie możecie tam być, to nic straconego. Mamy kolejną propozycję. Już za kilka dni, dokładnie 8 lipca, startuje festiwal Rapstacja. To w Sławie, w województwie lubuskim. Zagra m.in. Mata, PZ czy BDOS i wy też tam możecie być. Bo uwaga, przez cały weekend w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia, wystarczy nas uważnie słuchać. A dzisiaj za darmo załatwiamy Wam Dawida Kwiatkowskiego. To w ramach SK Music Tour w Dębicy. Dawid będzie dzisiejszą gwiazdą naszej letniej trasy koncertowej. Jutro z kolei w Dębicy zagra zespół Zakopower.
5: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dymisje po aferze w Szpitalu Południowym. Ze stanowisk odeszły dwie wiceprezydentki Warszawy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną. Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego. Dobrowolne rezygnacje ze stanowiska w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
6: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
1: Premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński, niczego obawiać się chyba nie muszą. Polacy podzieleni w sprawie powrotu poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% badanych popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Przeciw jest 40% ankietowanych. Reszta nie ma zdania na ten temat. A cały sondaż znajdziecie na se.pl. Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na wyspach Guam i Marianach Północnych jest już 4 lipca. Symboliczne świętowanie rozpoczęło się także na nowojorskim Times Square. 3, 2, 1. A słynna kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem pierwszy raz w historii w związku z okrągłą 250. rocznicą Deklaracji Niepodległości będzie szła w dół za każdym razem, gdy północ wybije na kolejnym terytorium Stanów Zjednoczonych. W sumie dziś i jutro będzie to aż 8 razy.
2: Bo w końcu od czego są wakacje, od czego jest lato, od czego jest piątek, jak nie od tego, żeby może poluzować bardziej? Rafał Adamczak, dzień dobry. Mam tutaj najlepsze hity na czasie dla Was. David Guetta i Sia. Beautiful People, tak rozpoczniemy, a potem będzie Rosé, Bruno Mars i potem jeszcze Juste i potem 21 Pilots. Dobrze będzie, co?

0: 21 Pilots to jest SK, tak gramy w wakacje, hity na czasie, które w wakacje i latem brzmią jakoś tak zupełnie inaczej, prawda? Jakoś tak lekko. Słuchajcie, wiadomo, że weekend się już oficjalnie rozpoczął. Można na weekendzik, można gdzieś na urlop, można na wakacje wyjeżdżać. To są różne kierunki, różne pomysły na spędzanie wolnego czasu, ale kultowe wakacje za dzieciaka, kiedy jechało się albo do babci, albo do cioci i wujka, to jednak są chyba najlepsze wakacje, które każdy z nas chociaż raz przeżył i do dzisiaj wspomina. A mówię o tym dlatego, bo nie wiedziałem, a wyobraźcie sobie, że właśnie 3 lipca w kalendarzu świąt mniej oficjalnych, ale jednak takich, które istnieją, jest jasno napisane, że dzisiaj mamy Dzień Cioci i Wujka. Więc słuchajcie, gdybyście tak chcieli jakieś dobre słowo o swojej ciotuni, ewentualnie o swoim wujaszku, no to od czego jest SK? Zapraszam, zapraszam. A gdybyście tak do cioci i wujka dzisiaj z jakąś wizytą, to pamiętajcie, że tak wiecie, no, z pustą ręką nie wypada.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5

0: 32 w Siennicy, w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Mińskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: I po reklamie.

0: mnie, jak można.
1: No ale nas panowie rozbujali, Maca między innymi na rapstacji, na rapstację Karnety zdobędziecie i jutro i w niedzielę u nas w Radiu SK. Axwell i Bon już za chwileczkę, Whatever Turns You On, tak wam zagram, będzie też Pink. Tymczasem na naszą skrzynkę SMS-ową 664-402-302 wpadł SMS. Cześć. Pozdrów proszę Michała i Sebastiana, z którymi właśnie jadę w góry i wpadłam na to, żeby zrobić im niespodziankę, siedząc z tyłu w aucie. A pod tymi pozdrowieniami oryginalnymi i tą niespodzianką podpisała się Viola, więc bardzo proszę nam wolno, spokojnie i szerokości wszystkim tym, którzy za kierownicami śmigają na weekendy, na wakacje, na urlopy. To jest Wrzuć na luz wakacyjne w Radiu SK.

0: To jest Pink You and Your Hands, to jest Kam, to są hity na czasie, za chwileczkę Kunsty i Teofilius London i Galaxy. Nasz kamper eskowy w trasie z Martą i jej mężem, a właściwie Marta i jej mąż w trasie naszym eskowym kamperem, ale już w kolejny czwartek postawimy go komuś znowu na przedłużony weekend, jeżeli chcecie mieć szansę. Jeżeli chcecie, żeby ten kamper na kolejny weekend był wasz, to koniecznie zgłaszajcie się w tej sprawie w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Day.

50 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz pomysłu na lato? Ucieknij od upału i odwiedź Artbox Experience oraz Artbox Metaverse w Fabryce Norblina. Immersyjne wystawy i VR przeniosą się do świata Leonardo vs. Michał Anioł, na pokład Titanic, echa przeszłości oraz do starożytnego Rzymu w Gladiator, legendarna arena. Od 1 lipca odkryj także Retro Warszawę. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwiedzają za darmo od poniedziałku do piątku. Bilety na artboxexperience.com.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: I po reklamie.

0: Muszę cię przyznać, że to jest bardzo dobra nuta. Nowość o naszej playce wakacyjnej w Radiu SK. Hard to Humble, Mikolas i Trips. Tak wam gramy w Radiu SK wakacyjnie. To jest Wróć na Luz, które właśnie zwija swoje piątkowe żagle, bo to już 6 minut do godziny 18, ale pamiętajcie, jeżeli chcecie dobrego tempa i dobrych klimatów klubowych, to SK Live Remix dzisiaj startuje o godzinie 20, ale także w wakacje z soboty na niedzielę, dokładnie o północy też odpalamy SK Live Remix. I zawsze SK Live Remix też do znalezienia w naszej SK-owej apce, więc fani takich gatunków klubowych mają jak w niebie. Też jak w niebie mają ci, którzy uwielbiają najlepsze hity, dlatego że gorąca 20 z Michem Sobkowskim już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
4: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone.

0: wartością, który pokochało miliony Polaków.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone.

0: Piaseczno, Kniaziewicza 8.
1: Casinos Young 15+. Szkoły z pasją.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room. PrimeCut.pl.
11: W tym momencie stoicie na wylotówkach z Warszawy na A2 w kierunku Łodzi, S2 w kierunku Terespola. Tutaj korek zaczyna się już przy zjeździe na Sandomierz i ciągnie aż do Wisły. Do tego jeszcze stłuczka na Wisłostradzie przed Mostem Łazienkowskim w kierunku Wilanowa. No i korkuje się Aleja Armii Ludowej przed Mostem Łazienkowskim.
12: 21 stopni na termometrach, ale odczuwalna jest 15-16, bo wiatr wieje w porywach nawet do 70 na godzinę. Jutro chłodniej, ale za to wiatr lżejszy. I mogą nam towarzyszyć przelotne opary deszczu i w sobotę i w niedzielę Warszawo.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Prime Cut and Cigar Room, serwujący steki. Wybrzeże Kościuszkowskie 43B.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: SK. SK.
16: Z Radiem SK wiecie, gdzie można się dobrze wyszaleć w te wakacje. Od tego macie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Czas na trzeci dzień openera. Lotnisko w Gdyni opanowały światowe gwiazdy. Za nami występ m.in. Zary Larson czy Calvina Harrisa, no a dzisiaj kolejna dostawa. Na openerze zagra na przykład Martin Garrix czy Sophie Tucker. Z polskich artystów m.in. Zalia czy Kas Bałagane. Ciekawie jest też w Płocku. Tam drugi dzień Polish Hip Hop Festiwalu. Dzisiaj na scenie na przykład Young Leosia, Guzior czy Sokół, a jutro PZ czy Malik Montana. Na imprezkowej mapie Polski jest też Festiwal Letnie Brzmienia. Najbliższy przystanek to Kraków 24 i 25 lipca. Zagra Vito Bambino, bracia Kacperczyk czy Julia Wieniawa i jeszcze wielu innych. No i przypominam, już za tydzień do Polski przyjeżdża zespół Hertz. Autorzy wielkiego hitu Wonderful Life wystąpią na letniej scenie progresji w Warszawie.
15: SK. Summer City.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tragedia w krakowskiej Skawinie. Nie żyje czteroosobowa rodzina. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Ogień w porcie gdańskim opanowany. Po kilkunastu godzinach ustabilizowała się sytuacja na statku pod banderą Panamy. Pożar w ładowni zlokalizowano i już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja dogaszania prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
10: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
17: SK Sport News.
11: Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. O 20.00 Australia zagra z Egiptem. O północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3.30 Kolumbia z Ganą. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Hubert Hurkacz gra z Tomem Paulem i w tym momencie na razie jest remis.
10: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.
15: SK.

0: rozpocząć. Dobrze rozpocząć wakacyjny weekend od gorącej dwudziestki Radia SK, za co wam dziękuję, że postanowiliście w towarzystwie waszych ulubionych hitów, no i mojej skromnej osoby również spędzić te najbliższe dwie godziny. Będzie też sporo premier, od premiery zaczynamy. Ludzie uważają, tak twierdzi Madonna, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale się mylą. Parkiet to coś więcej niż miejsce. To próg, który przekraczasz, rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język. To wszystko przy okazji czego? Premiery jej nowego albumu Confessions 2. Confessions 2 to jest kontynuacja Confessions on a Dance Floor z 2005 roku, z którego znamy chociażby Hang Up i Sorry. Z tego nowego albumu też już mamy single. Mamy Bring Your Love, Sabrina Carpenter bierze udział i Love Sensation, a teraz mamy Dance Eterie, którą wam gram premierowo. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ogromna to przyjemność. Powita się numer wśród najlepszych hitów w Polsce. Pozycja numer 19, nowość Łatwo Gang, Majko. No i oczywiście Fundacja Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia. 19, wcześniej na 20, spadek z 11, Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Przed miejscem 18, to jest numer z najdłuższym stażem w tym notowaniu, to za chwilkę. Wieści dobre dla wszystkich fanów SK Live Remix. No, te najlepsze wieści to mieliśmy kilka tygodni temu, kiedy daliśmy znać, że ten projekt wraca. A teraz mam dobre wieści, bo wraca nie tylko w piątki, ale będziemy was też rozgrzewać w sobotnią noc. W nocy, w soboty, na niedzielę. Dzisiaj najpierw najlepszy mix hitów na czasie do 23. O 23 Estate of Trance, Armina van Burena. Później James Hype, później Meduza, a w sobotę, w nocy z soboty na niedzielę od północy Kygo, a potem Steve Aoki. Steve Aoki, którego numer zupełnie nowy z Ellie Oaks i Saszą, czyli Gravity, gram premierowo w SC już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Numer RGN trpece u Davida Guetta Aloka? Czemu nie? Stick Figure i Angels Above Me to teraz David Guetta, Alok i Stick Figure Run Run River w podtytule Angels Above Me. To jest jedna z trzech dzisiaj nowości w gorącej 20 Radia SK. Pierwszą byliśmy na 19, to Łatwo Ganki Bajko. To druga z nich. Wcześniej na 18, najdłuższy staż na ten moment, 11 notowań, Wiktor Waligura i 4 pory roku. Nie wiem, na pewno kojarzycie, prawda? Słuchajcie, o, zagram fragment tego hitu z przełomu 2025 i 2026. Kojarzycie, prawda? To była Sienna Spyro i Die on This Hill. Sienna Spyro, która wraca nowym singlem Great Expectation, który ciekawe, czy będzie hitem porównywalnym do Die on This Hill. Gram już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ależ to jest duet, ależ to jest numer. Roxy i White 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej, czyli no, trzecia najwyższa nowość w dzisiejszym notowaniu gorącej 20 Radia SK na miejscu 15. Jeśli chcecie więcej Roxy Węgiel, to się świetnie składa, bo odpaliliśmy SK Story, czyli multimedialny magazyn Radia SK. I tam właśnie gwiazdą lipcowego wydania jest Roxy Węgiel. Jest tam ekskluzywny wspólny wywiad Roxy i Kevina, a oni razem raczej wywiadów nie udzielają. Więc jeśli macie ochotę poczytać o ich wspólnej drodze, to mocno zapraszamy. Story.sk.pl. Wcześniej na miejscu 16 Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Repeat It, czyli skok z 20 na 16. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, panowie wbili na wesele. A propos wesel, Taylor Swift to już się hajtnęła, czy się nie hajtnęła? Dobra, wrócimy jeszcze do tego. Będzie okazja, miejsce 14 po krótkiej przerwie, bez zmian od zeszłego tygodnia. Milky i David Guetta, czyli Just The Way You Are, w remiksie tego drugiego oczywiście.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna,

0: Czasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w...
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: I po reklamie.

0: Jedyny numer, który zachował swoją pozycję sprzed tygodnia na 14. Milky David Guetta, Just The Way You Are. Skoro jest taki jedyny numer, to znaczy, że w pierwszej trójce, no, trochę zmian jest.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna premiera w gorącej dwudziestce Radia Eska. Naprawdę zdolny wokalista. Słyszałem na żywo i było naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Kuba Szmajkowski, szanowni państwo, ma nowy numer. To historia o dawaniu drugich szans. To nie zawsze chodzi o tę drugą osobę, tylko o wersję siebie, którą przy niej byłeś. I może właśnie dlatego tak trudno naprawdę odpuścić. Back to your hands. Kuba Szmajkowski, premierowo.

chłopaki z Bausa byli u nas w SK Live Mix. Przypomnę, od tego weekendu SK Live Mix nie tylko w piątki po godzinie 20, ale również w nocy z soboty na niedzielę od północy gramy wam bardzo mocno EDM-owo i bardzo przyjemnie. Jak dacie mi chwilę, to wam bardzo konkretnie powiem, kto dziś, a kto jutro. Poczekajcie chwilę. O, to jest tak, że dzisiaj jest do trzęs od 23, wcześniej oczywiście 3 godziny najlepszych hitów na czasie zmiksowanych porządnie, później James Hype, a później od pierwszej Meduza, a w sobotę od północy Kygo, a później Steve Aoki. Prawda, że pięknie? Prawda, że przyjemnie? No, zrobiliśmy to wszystko tak, żeby było na błysk. Dawid Podsiadło,

0: Pozycja numer 11 w gorącej 20 Radia SK w zeszłym tygodniu. Na 13 Urzel i spółka, czyli Moment of the Sun. Za chwilę pierwsza dziesiątka, a w niej to jest bardzo przypadkowa kolejność. Jest Męskie Granie Orkiestra 2026. Jest Shakira, Kuba i Kuba, Gibbs i Kukon, Marisa, Kaigo, Khalid, Dawid Podsiadło. Zostańcie ze mną, Michu Sapkowski, zapraszam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do szkoły branżowej Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Warszawa, Grochowska 284.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: I po reklamie.
3: Esko.

0: Właśnie Dawid mi napisał na Instagramie, że dziś mija, podobno nie sprawdziłem, bo nie jestem w stanie, 6. rocznica nowej, nowożytnej, piątkowej, gorącej dwudziestki. Jeśli to jest prawda, to właśnie wybuchł mi mózg odrobinę. Ale go pozbieram i jakoś dojadę do końca gorącej dwudziestki. Została w końcu już tylko górna dziesiątka. A w tej dolnej mieliśmy 3 nowości. Łatwo Ganki, Majko, Wszystkie marzenia na 19, na 17, Run Run River, czyli David Guetta, Alok. No i jeszcze pozycja numer 15 to Roxy i Whiteor 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej. Poza notowaniem Katy Perry, Legendary Lovers, Andy Dust, Harris Zokaria, a także Taylor Swift i Elizabeth Taylor. No mówmy się, że Taylor Swift to jakoś no mocno nie jest smutna, bo tam nie za dużo się dzieje w ostatnim czasie. Hajtnęli się czy się nie hajtnęli? No. Ostatnie plotki mówią, że oni już jakiś czas temu hajtnęli w jakimś prywatnym miejscu, a to Madison Square Garden na weekend to po prostu wesele. No to się klei w jakąś historię, która ma sens, prawda? No to tak czy inaczej trzymamy kciuki i za Taylor, i za Travisa, żeby to trwało długo i żeby żyli długo i szczęśliwie, o krótko mówiąc. To nie jest szczęście spaść z 4 na 10, ale to jest wciąż pierwsza dziesiątka gorącej dwudziestki radiowska. Kygo, Khalid, Save My Love, Michu Sapkowski, witajcie.
1: Gorąca dwudziestka.

0: 12 na 9 Marisa i Odkochaj, to gorąca 20 Radia SK i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!
0: I kolejna premiera, którą mam dla was. O tym numerze, który zagram wam za chwilę, mówi się, że to może być no jeden z hymnów tegorocznego Tomorrowland, zwłaszcza że David Guetta, bo to on jest współtwórcą tego numeru. Pojawi się tam na głównej scenie w sobotę 18 lipca. David Guetta, Third Party i John Martin, czyli Human. Bardzo proszę.

0: Z zeszłotygodniowa nowość z miejsca 17 dziś na 7 to Shakira, Burna Boy i Die Die. Jeśli mielibyście wyliczyć najfajniejsze numery 2024 roku, to mam wrażenie, że w tym 2024 jednym z waszych ulubionych byłby na przykład ten. Na pewno pamiętacie Kisses, Bless, Cammy Watson i Baby Close. Baby Close, czyli 31-latka z Wielkiej Brytanii, wokalistka i twórczyni piosenek, ma nowy numer Temptations, gram wam go premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Na 12 z numerem Na Błysk, a na miejscu 6 z numerem Sezon. No gdzie się nie obrócisz, tam Dawid Podsiadło. No, no ale takie są konsekwencje turu obrotowy. No i takie są konsekwencje tego, że Dawid Podsiadło wydaje naprawdę, naprawdę dobre numery. W podsumowaniu czerwca 2026 to jest trzecie miejsce. Właśnie numer Sezon, który dziś z 5 na 6 w gorącej 20 Radia SK. Jestem wam winien jeszcze jedną informację z Wimbledonu. Hubert Hurkacz wygrywa 3-1 z Amerykaninem Paulem i melduje się w czwartej rundzie i będzie walczył dalej na, jak to się mówi, trawiastych kortach Wimbledonu. Z 8 na 5 Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w gorącej.

0: Pięciu najlepszych przyjaciół, jedno brzmienie. Tak o sobie mówią chłopaki z Elevator Boys. To jest zespół zza naszej zachodniej granicy z Niemiec. Love Me Better wciąż czeka w propozycjach i przed chwilą właśnie przetestowaliśmy raz jeszcze ten numer. Czy z sukcesem? Przekonamy się być może już za tydzień. Za chwilę po krótkiej przerwie z sukcesem, bo z 7 na 4 Kuba i Kuba, stygnie lato.
1: Radio SK. Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I bo

Wydawałoby się, że lato dopiero się rozkręca. U nich stygnie. Z 7 na 4 Kuba i Kuba, czyli stygnie lato w gorącej 20 Radia SK. Jeszcze jedną propozycję przetestujemy w tym momencie. Braldzie, brazylijsko to się nie da. Dub Dogs to jest duet brazylijski. Fezo, też Brazylia. Zark, też Brazylia. How does it feel w propozycjach?

Jeśli chodzi o nową wersję, to bardziej brazylijsko się nie dało, ale oryginał to oczywiście Brytyjczycy z formacji New Order. Blue Monday, rok 1983, szanowni państwo. Another E54 Ultra, Talk to You, to jest miejsce trzecie po skoku z szóstego.

0: Od dawna to wiem.
1: Z pierwszego na drugie to jest Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie gorąca 20 Radia SK i nowy numer 1. Z trzeciego na pierwsze. Gips, Kukon, Ty masz.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Niesamowita zmiana stylu Gipsa naprawdę zadziwia, ale jej podziwiam, żeby nie było. Gips i Kukon, ty masz z trzeciego na pierwsze. Na tym trzecim dzisiaj, z szóstego, Another 54 Ultra i Talk to You. Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026 na miejscu drugim z pierwszego i z trzeciego na pierwsze. To jest nowy numer jeden, czyli Gips i Kukon, ty masz. Mam nadzieję, że macie ochotę na SK Live Remix. Najpierw 3 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, później między innymi Armin van Buuren. No i oczywiście w aplikacji Radia SK macie to wszystko 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli tylko macie na to ochotę. Jutro finał SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że będziecie nas słuchać i oglądać na Instagramie. Widzimy się. Pozdrawiamy już teraz ze Sławkiem Peszką i naszymi laureatami, którzy będą walczyć, przypomnę, o 10 tysięcy złotych. To jutro na PGE Narodowym. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro z PGE Narodowego i słyszymy się również na antenie Radia SK w poniedziałek po godzinie 10. Cześć! Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Przed nami 10. edycja Rap

0: Napiwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domp Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska. Summer.
6: Wakacyjny weekend, czas zacząć, a Radio SK jak zawsze sprawdza dla Was, co fajnego można porobić na mieście. Ruszamy z SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Propozycji na rozpoczęcie weekendu nie brakuje. Właśnie teraz DJ zaczyna rozgrzewać parkiet w Hula Kula. Tam dzisiaj i jutro wakacyjna impreza, jest przy czym tańczyć, ale to nie jedyna opcja. Na miejscu są też kręgle czy sala gier. Możemy się też wybrać na imprezę w wodzie. W basenach Kora nad Wisłą trwa pool party. No ale wiem, że są też tacy, którzy wolą spędzić piątkowy wieczór leżąc po prostu brzuchem do góry. Dla Was też jest opcja, to kino plenerowe. Trwa ursynowskie lato filmowe. Dzisiaj duży ekran pojawi się przy Kopiec Fila. Obejrzymy amerykański thriller historyczny Norymberga. Początek o 21.30, wstęp darmowy. A teraz, również za darmo, mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Czas na SK Live Remix.
5: SK. SK.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: To jest SK Live Remix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
10: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix

0: Το είναι SK Life Remix. SK Life Remix. This hits never stop. Ζαχίλα Βρατσάνης, najlepszym mixem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.
4: Eska. Eska.
5: Zaraz gramy dalej. Miks najlepszych hitów na czasie. Ja tylko na chwilę. Sprawdzam, co fajnego dzieje się wieczorem w Warszawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodźcie na leżak odpocząć. Za mniej więcej 15 minut rusza kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim. Na dużym ekranie pojawi się czarna komedia Ostatni Wiking. Start o 21.15, wstęp darmowy. A jeśli dzisiaj nie dacie rady, to kolejny seans w tym miejscu za tydzień. W Warszawie w wakacje możemy się też nauczyć bić. Trwa projekt Boks dla Wszystkich w Śródmieściu. Jutro o 13.30 w ośrodku Rozbrat rusza darmowy trening boksu dla kobiet, a godzinę później dla mężczyzn. Jeszcze propozycja na niedzielny poranek. Możemy zjeść śniadanie na mieście. Co tydzień jest targ śniadaniowy na Mokotowie. Od godziny 10 do 17 aż można próbować przysmaków z różnych stron świata na skwerze AK Granat.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. To jest SK Live Remix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
1: Eska. Eska.
2: W Radiu SK od rana do wieczora mamy dla Was sprawdzone propozycje na spędzanie wolnego czasu w Warszawie. Udowadniamy, że lato w mieście wcale nie jest nudne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dobrym sposobem na wolny wieczór w weekend jest rodzinny spacer do multimedialnego parku Fontan. W każdy piątek i sobotę są tam darmowe pokazy z wodą, światłem i dźwiękiem. Dzisiaj już nie zdążymy, ale jutro kolejna okazja o 21.30. Tegoroczne widowiska mają hasło Wielkie Serca i odnoszą się do robienia dobrych gestów i na pokazach pojawiają się też znane polskie postacie, jak na przykład Robert Lewandowski czy Iga Świątek, wstęp darmowy. I oczywiście lato w Warszawie oznacza dużo kilku.

0: planerowych. Jedno z nich jutro przy Urzędzie Dzielnicy w Wilanowie. Obejrzymy dramat biograficzny Jedno życie. Start o 21:00, wstęp darmowy. I przypominam, jutro będzie się działo na PGE Narodowym wielki finał SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko.
1: SK. SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
0: Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.

0: episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach

0: Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.